0: RMF Max.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: ze wszystkich pór roku, a jest ich cztery, chociaż ostatnio to tak widoczne są trzy. Mamy je wszystkie cztery pory roku i najbardziej lubimy letnie poranki. Wiktor Żaligura w RMF Max.
1: Każdy lubi oczywiście, że letnie poranki i cieszymy się w ogóle, że już nie śpicie o tej porze w wakacje. Fajnie, super.
2: Jakimi musicie być fajnymi ludźmi, że o tej porze akurat nie śpisz. Gratulacje.
0: Dzielnymi w ogóle, że wstał ten budzik. Brawo. Naprawdę. Brawo. Nie wyłączył,
1: z nami.
0: Tylko poszedł i włączył radio.
1: I idziesz,
0: włączył budzik.
1: Idziesz przez ten poniedziałek, idziesz przez ten lipiec i my będziemy ci pomagać. Filip Kliber,
0: Karola Kowalska
2: i Mateusz Marek.
1: To jest Wstawaj, Nie Udawaj.

0: Od samego rana najlepsze hity na Maxa to specjalnie dla was. To Shimza i kawałek Fire Fire w RMF Max. Fire, taki ogień.
1: No ciekawe, co się wydarzy w tym tygodniu. Jest potencjał, że tak powiem, ale trzeba przebić news z zeszłego tygodnia. Wiecie, jaki był największy?
2: Nie.
1: Moim zdaniem to, że Andrzej Bargiel zjechał z Nanga Parbat na nartach, rozumiecie to?
0: Na nartach?
1: Wszedł nam i zjechał na nartach. Rekord history of świat.
0: To wysoko jest.
2: Taki upał?
0: Na nartach?
2: Zwariował, no?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 5.59, to jest właśnie ten numer, przy którym się fajnie wstaje. Calvin Harris i Summer, i to wszystko dzięki RMF Max. Dobrze, że jesteście akurat z nami.
1: Wstawaj, nie udawaj, no i od samego rana, słuchajcie, jest poniedziałek, jest po weekendzie, fajny to był na pewno weekend.
0: No super.
1: Pogodowo taki sobie, ale nie narzekamy, bo ostatnio się trochę gotowaliśmy. No i teraz pytanie, co w ten weekend się wykrzaczyło wam?
0: Nie, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max, co się wyrypało.
1: No coś, bo... to jest lepsze, co się wyrypało. Na zasadzie, wiecie, no my tu jesteśmy, możecie nam powiedzieć, my was tutaj utulimy. Messenger RMF Max, co wam się w weekend wyrypało?

0: No przy śniadaniu wszyscy do tego numeru tańczymy. Milky i Just the Way You Are w RMF Max na starcie godziny 6. Opanowaliśmy śmiech, słuchajcie, ledwo, żeby włączyć mikrofony, bo Mateusz okazuje się skrywał tutaj historię tego weekendu, nie przyznał się.
1: Jest pytanie, jest odpowiedź, co się wyrypało. Byłem na ciuchach z żoną na takim second hand targu, no. I oglądamy tam te rzeczy i fajnie, wesoło, i ja się nagle obracam i pocałowałem ją w głowę, a się okazało, że moja żona stoi obok. I właśnie też z zażenowania aż przyklękła. I mówię, czemu mnie nie powstrzymała? A ona powiedziała, że jej się wydawało, że to jest ktoś inny. Więc już ja jej nie poznałem, ona mnie nie poznała, a ta pani powiedziała, że właśnie się bardzo zdziwiła, bo jej chłopak w ogóle został w domu. Więc...
2: Kochani, spróbujcie przebić.
1: Nie, no, śmiało jakby.
2: Śmiało, nagrywajcie. Co masz?
1: Wszyscy musimy z tym jakoś żyć, także przepraszam bardzo jeszcze raz.
2: Co wam się wyrypało w ten weekend? Głosówka na Messenger RMF Max. Żona Mateusza nie bierze udziału w tych zawodach.

0: No i kto robi dyskotekę do śniadania? No kto? No kto? No kto? No oczywiście, że RMF Max. Bob Sinclair i Kaiser w RMF Max, to wstawaj, nie udawaj. No i co, i od rana na sportowo?
1: No bo do płatków jeszcze dorzucamy informacje sportowe. Najważniejsze z mundialu, bo mundial, słuchajcie, nie uwierzycie, ale dopiero
2: trwa,
1: kolejne mecze. Tak, trwają i dopiero się mecze pokończyły. Norwegia awansowała w nocy i do tego jeszcze awansowała dosłownie przed chwilą reprezentacja Anglii. A czytaliśmy w ogóle takie badania rano i okazuje się, że kibicujemy tym reprezentacjom, z którymi się jakoś utożsamiamy, których jest do nas jakoś najbliżej. Mamy jakieś emocje w ogóle związane, jakieś dobre emocje.
0: Nie Polsce, okej. Okay. Anglia, Norwegia.
2: No tak, no to się nam na pewno bardzo dobrze kojarzą te dwa kraje, bo się nam kojarzą z tymi pieniędzmi. Nie, z pracą, z pracą.
1: A, też na P. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: 3 do 6:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
0: To ja powiem jeszcze raz. 3 do 6:30, więc jak ktoś ma na 7 do pracy, to wstajemy. Nie ma, że są wakacje, wstajemy, idziemy do pracy. A po pracy, słuchajcie, można się wybrać na najlepszą pizzę na świecie.
3: Bo okazuje się, że taka pizza jest w Polsce, centrum wszechświata, centrum Drogi Mlecznej, czyli województwo łódzkie. Polskie pizzerie, jak się okazuje, okazały się jednymi z najlepszych w Europie. I lepiej skoczyć do Pabianic, bo tam jest lepsza pizza niż w Rzymie, jak się okazuje, według niektórych rankingów.
0: No proszę, w Pabianicach, tak?
4: No brzmi pysznie, no. 3 składniki polskiej pizzy. No to oczywiście remont w wakacje, płata autostrada, no i wiadomo, grill. A jakiego brakuje? Brakuje polskiej drużyny na mundialu.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To można pojechać na Pabianicce.
4: Ale bez zjad Pabianicce.
0: Pabianica.
3: Taką spłatną autostradą.

0: Dla najlepszej ekipy o poranku, czyli dla was. Martin Garrix, Ed Sheeran i kawałek Repeat It na 6:37 w RMF Max.
1: Nie wiem, czy Martin Garrix był, wiem, że na pewno był Ed Sheeran. Był, bo widziałam zdjęcia na weselu, na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce. No, prawdziwe Royal Wedding było w ten weekend w Ameryce. Słuchajcie, i to nie byle gdzie, bo w centrum Nowego Jorku. I teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie ślub i zamykają dla was centrum Nowego Jorku.
2: Wow.
0: Normalna sprawa, tak?
2: Jak to jest tyle chętnych, że musisz robić go kilka razy, bo się już cały sprzedał.
1: No nie, no naprawdę, było ponad tysiąc osób zaproszonych i tam był Ed Sheeran, właśnie Jennifer Lopez była, Tom Cruise na przykład, Paul McCartney generalnie.
0: Dobra, ale dla mnie ciekawe, czy był na przykład zespół czy DJ, nie? Bo to jest akurat istotne.
2: Tak, albo czy ich rodzice witali na przykład chlebem i diamentami.
0: Tak, pewnie wuja powiedział: Jezu Taylor, kiedy ty tak urosłaś?
2: A Jennifer Lopez prowadziła pociąg.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Do lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból? Oddaję!

0: 15 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: I po reklamie.

0: 6:48.
1: Co to było za zwierzę, Filipku?
2: Kowalska i Mateusz Marek.
0: To była trąbka, moi kochani. Taka trąbka poranna, taka wiecie. Hejnalista na wieży mariackiej jeszcze się nie do końca
1: uspokoi. Dobra, włączam jeszcze raz trąbkę, proszę. Uwaga, uwaga, uwaga. Z okazji Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, to było w miniony weekend, dużo się działo, bo to było 250 lat Ameryki. Odbyły się zawody, kto zje więcej hot dogów na czas.
0: No.
1: Kto oglądał? Ten wie, że tego nie można oglądać, zwłaszcza przy jedzeniu.
0: Raz oglądałem i więcej nie obejrzę, na pewno.
3: Szybko poszło w jedną stronę, na pewno.
1: Tak, no i 18 raz ten sam pan zdobył tytuł mistrza. 66 hot dogów zjadł w 10 minut.
0: 66 hot dogów?
1: Hot dog i 10 minut na zegarku.
3: Jak? I teraz wyobraź, że jedziesz z nim gdzieś na wakacje i mówi: ej, weź tu, stoj na chwilkę na stacji.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ej, możemy na chwilę zjechać?
1: Cała stacja stoi.
0: Nie! Nie ma opcji.
1: 11 minut do 7 w RMF Max.

0: 6.55, Harry Styles i Azy Włosy w RMF Max. Takie najlepsze pobudzenie i przy okazji też ważne informacje u nas.
1: No tak, to u nas już za moment będzie o pogodzie, będzie o tym, czy gorąco, czy można się na przykład schłodzić w drodze do pracy, także bądźcie koniecznie z nami, będzie też odrobina sportu o poranku, bo wiadomo, sport to zdrowie.
2: Dajmy już te wiadomości ludziom.
1: Dajmy ludziom flash.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Słyszysz?

0: 97 i 6 FM.
1: Jest 7 w RMF Max, czas na garść istotnych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie mamy raport z dróg z utrudnieniami. O poranku mierzą się teraz kierowcy w Kujawsko-Pomorskiem. Korkuje się Krajowa Dziesiątka w Złotopolu. Ciężarówka wpadła do rowu. To jest odcinek między Toruniem a Lipnem. Obowiązuje wahadło. Będzie spotkanie Trump-Zełenski. Biały Dom potwierdził, że prezydenci USA i Ukrainy spotkają się podczas rozpoczynającego się jutro szczytu NATO w Ankarze. Tuż po rozmowie z Zełenskim amerykański przywódca ma też rozmawiać z Władimirem Putinem.
2: Rozmowy mają dotyczyć oczywiście zakończenia wojny. Od kilku miesięcy Trump, który zapowiadał jeszcze w kampanii zakończenie wojny w Ukrainie, zajmował się izraelsko-amerykańskim konfliktem z Iranem. Zatem ocenia się, że jest to powrót do tematu wojny za naszą wschodnią granicą.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Tymczasem rosyjskie rakiety i drony zaatakowały tej nocy Kijów. Trafiły w bloki mieszkalne w kilku dzielnicach. Są ofiary i ranni. Politycy opozycji chcą, by w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie więcej osób straciło stołki. W piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przyjął dymisję swoich dwóch zastępczyń. Kto jeszcze według polityków powinien odejść?
3: Na przykład Łukasz Rzepecki z Konfederacji podaje konkretne nazwisko.
4: Powinna być dymisja Rafała Trzaskowskiego, bo to jest afera Trzaska.
3: A winni prezydenta Warszawy, bo Szpital Południowy jest miejską spółką, a za miejskie spółki w stołecznym ratuszu odpowiada wiceprezydent Tomasz Męcina. On stanowiska nie stracił. Dlatego Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiS uważa, że zdymisjonowane wiceprezydentki stały się kozłami ofiarnymi.
1: Tyle Michał Radkowski. W przyszłości może być ciężko dobrego fachowca. Główny Urząd Statystyczny alarmuje, że zakłady rzemieślnicze wymierają, a młodych do tego nie ciągnie.
5: Te zawody związane z rzemiosłem, one też są, jeżeli mogę użyć takiego określenia, starsze. Tam średnia wieku krawców, szewców, jubilerów jest powyżej 50 lat.
1: Tyle dyrektor Departamentu Metodologii i Jakości Badań w GUS Dominik Dąbrowski. A teraz już czas na mistrzowski flash sportowy. Bądźcie z nami. W 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata Anglicy pokonali współgospodarza imprezy Meksykę 3-2. No, na boisku rządzili Jude Bellingham i Harry Kane. Pierwszy zdobył 2 gole, drugi wykorzystał rzut karny, zdobywając 3. bramkę, która przesądziła o awansie. No i to nie jest jedyna mundialowa niespodzianka. Brazylia za burtą turnieju. W ćwierćfinale zobaczymy Norwegów. Canarinhos przegrali 1-2, ale Skandynawowie mieli na początku problemy.
6: W 14 minucie karnego obronił jednak Nyland, który został jednym z bohaterów meczu. Drugim strzelec obu bramek Haaland. Honorowe trafienie z rzutu karnego w doliczonym czasie meczu zanotował Neymar.
1: Tyle od Wojtka Marczyka. Jeżeli tęsknicie już za upałami, no to niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo na termometrach dziś maksymalnie okolice 19 w Suwałkach, 20 stopni to Gdańsk, 21 zobaczymy w Warszawie, w Katowicach i w Lublinie, do 22 stopni w Krakowie i najwięcej 23 kreski dziś w Rzeszowie. Jest opcja na liczne rozpogodzenie, ale będą też takie momenty, że pojawi się trochę więcej chmur i te chmury przeniosą przelotne opady deszczu miejscami, szczególnie na zachodzie.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Siemacie, ekipo! Róbmy razem RMF Max!
8: Dobra!
7: Tak.
8: Tak zrobimy.
7: Niech ten dzień będzie najlepszy. Trzy minuty są po godzinie 7:00. Będziemy się razem bawić. Póki co witamy się. Filip Kliber,
8: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek.
7: Hej. Bonjour!

0: Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj. No i co, 10 po godzinie 7?
1: 1370.
0: Ale co?
2: Co?
1: 1370.
2: Ile?
0: Ale gdzie?
1: To właśnie razy tyle. Teraz pomnożymy każdego SMS-a, którego wyślecie na numer 7327.
2: Zwariował!
1: Ja wiem, oni tego nie wiedzieli. A ja właśnie teraz powiedziałem, że ja pomnożę razy tyle.
0: Naprawdę?
1: Nie zgadzali się.
0: Nie znałam się od takiej strony.
1: Można wygrać 15 tysięcy złotych, ale można też wygrać moją ukochaną maszynę do lodów.
0: Opowiadał nam o tym, jak wygląda robienie lodów przez maszynkę do lodów. Słuchajcie,
1: ludzie,
0: 15 tysięcy i maszynka do lodów zrobi wam wakacje, naprawdę.
1: Naprawdę warto, więc ja bym teraz się zgłosił, bo ja mogę pomnożyć, ale tylko przez chwilę. Razy 1370 każde zgłoszenie, które wyślesz teraz o treści Max na numer 7327.
0: A dasz mi też raz pomnożyć?
1: Później.
0: Proszę. 7327, myślisz hasło
1: Max. Dam.

0: Ale to ma moc, ale to ma power. To jest RMF Max, to jest Mikola, Strips, to jest Hard to be Humble, jest 19 po 7. Ło, ludzie, ale jest energia.
1: No, ale to jeszcze nic, bo teraz będzie zabawa. Co ostatnio widzieliście na weselu, bo jest sezon?
2: To jeszcze nic, bo teraz musisz nagrać w RMF Max głosówkę na naszym Messengerze, która zaczyna się od to jeszcze nic.
0: To jeszcze nic, bo ja ostatnio widziałem mobilne kasyno na weselu.
1: Nie,
0: i to jest hit, absolutnie.
1: Nie, to jeszcze nic, bo ja ostatnio widziałem na weselu, jak pani młoda przecięła tort trzypiętrowy z góry na dół, jakby ciągała pierwszy kawałek.
2: To jeszcze nic!
1: Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
2: No kiedy jak nie dzisiaj, tuż po weekendzie, tuż po weselu, kiedy jak nie teraz, to jeszcze nic. A to od tego zacznij swoją głosówkę na Messengerze RMF Max i daj nam znać, co tam się działo ostatnio na weselu.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypadł nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: pół do ósmej w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jesteśmy i mamy dla was... I mamy naszą Dua Lipę w studiu. Wow.
3: Go.
4: Dua Lipa. Max. To jest zabawa, to jeszcze nic, bo my najpierw zaczynamy łańcuszek, potem wy go kończycie. My zaczęliśmy od tego, że był ostatni weekend, było ostatnio wesela. A na tych weselach...
3: To jeszcze nic.
4: Wesela były. I my zaczęliśmy od tego, że to jeszcze nic, bo widzieliśmy, jak pani na przykład potrafiła przekroić torty.
3: Tort z góry na dół, trzy piętra.
0: Ale to jeszcze nic, słuchajcie.
4: To jeszcze
0: w porównaniu
4: nic.
0: Z tym, co widzieliście wy.
5: To jeszcze nic. Przed moim pierwszym tańcem okazało się, że schudłam i sukienka jest za długa i koleżanka musiała mi ją obciąć nożyczkami. Stanęłam na krześle, a ta ciach.
0: Ale super schudnąć od obiadu do pierwszego tańca.
6: To jeszcze nic. Ja widziałem na weselu, jak pewna pani z pewnym panem do słoików pakowali jedzenie pod stołem i wynosili do samochodu.
4: Dobrze, że dokończył, bo już się bałem, nie?
7: To jeszcze nic, bo ja ostatnio widziałam na weselu, jak to trzeba punktualnie, a pan młody już nie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I teraz możecie nagrywać jeszcze. To jeszcze nic. Zacznij głosówkę od tego i nagraj, co widziałeś na weselu.
0: To oczywiście na Messengerze w pół do ósmej nadal na zegarach, a u nas o tej porze Wiktor Waligura w RMF Max.

0: Może nie na pierwszy taniec, ale żeby się obudzić, to jak najbardziej polecamy. Ale farbę i kawałek Body Talk na 39 minut po godzinie 7.
1: Ale fajnie.
2: To jeszcze nic, słuchajcie, to jeszcze nic, bo mamy dla was zabawę. Ta zabawa trwa, pytamy was o to, co tam najciekawszego działo się na weselu. No i teraz mi się przypomniało, że raz był taki upał na weselu, no, że zwiędły wszystkie świeczki.
1: Ujo!
2: Na stołach. Normalnie zrobiły takie...
1: I co z tym zrobiliście?
2: No musieliśmy je prostować.
0: Prostowanie świeczek, kochani.
1: To jest impreza.
0: To jest impreza, ale posłuchajcie Magdy.
3: To jeszcze nic. O północy na oczepiny szukaliśmy świadkowej, a ona spała w kanciapie i ja musiałam zastąpić świadkową w tej roli. O północy na oczepiny szukaliśmy świadkowej, a ona spała w kanciapie i ja musiałam zastąpić świadkową w

0: większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: To tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
11: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
10: Rysiu, jesteś nieoceniony.
11: No, co wypatrzyłaś?
10: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
12: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 8. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I przy okazji zaglądamy do portfeli, zaglądamy do tego, co się dzieje tak w internecie, co się dzieje na wakacjach. A tam na przykład Polska Izba Turystyki publikuje taki raport i okazuje się, że jak co roku najchętniej jedziemy do Turcji. Bo jeżeli ktoś wybiera zagraniczne wakacje, nie? No to właśnie akurat Turcja to jest ten taki kierunek. Nie?
0: I wiemy dlaczego?
3: Tak, bo tam jest taniej niż w Pobierowie i Książulo nie ma zakazu wjazdu.
4: Poza tym, słuchajcie, czego to ludzie nie zrobią, żeby mieć pewność, że na miejscu będzie kebab?
1: Poranka w RMF Max.
3: No i może Leżak będzie wolny jeszcze, nie? O 6.30.
0: Stare, dobre, polskie jedzenie.
4: Mieszane,
0: kebab.
4: Mieszane.

Ja hura! Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Najlepsze bęgary.

0: i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
3: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
2: Rysiu, jesteś nieoceniony.
3: No, co wypatrzyłaś?
2: Panel podłogowy dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
4: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Wkrótce najważniejszych informacji, bo minęła 8 w RMF Max, czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Jutro w Ankarze rusza szczyt NATO. Polskę mają reprezentować prezydent Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Nasza delegacja chce pokazać, że nasz kraj jest modelowym sojusznikiem NATO.
2: Chodzi o wydatki zbrojeniowe na poziomie 5%. Sojusz określił, że taki limit trzeba uzyskać w 2035 roku. Polska go osiąga w 2026 roku.
1: Tyle szef MON-a podczas szczytu, jak już wspominaliśmy w naszych fleszach, ma dojść do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Kancelaria prezydenta szykuje swoje propozycje zmian w służbie zdrowia. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których zabiegi i badania odbywają się poza procedurami bez kolejki. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Swój pomysł na reformę w tym tygodniu ma zaprezentować rząd. A jak ma wyglądać propozycja prezydenta?
3: Rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość informacji, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Podobny jest też teraz kierunek projektów rządowych. Tak to opisuje prezydencki minister Wojciech Kolarski.
4: Prace, które toczą się w Radzie do Spraw Służby Zdrowia przy prezydencie, będą również brały pod uwagę te rozwiązania, które są zapowiadane przez rząd.
1: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. I na zamknięcie

0: Już przed mundialowymi rewelacjami sprawdziliśmy jeszcze dane GUS. Według nowych wyliczeń 640 tysięcy osób może w przyszłości stracić pracę przez AI. Sztuczna inteligencja może wykryć operatorów wprowadzania danych i edytorów tekstu, pracowników rachunkowości czy specjalistów do spraw ubezpieczeń. A my pytamy warszawiaków, czy obawiają się o swoją przyszłość.
1: Ja jestem kucharzem.
2: To pan raczej się nie obawia, że sztuczna inteligencja kiedyś pana wygryzie?
1: Raczej nie.
3: Jest taka obawa.
0: Z warszawiakami rozmawiał Igor Skrzypek, a teraz czas już na mistrzowski flesz sportowy. Anglicy wykosili współgospodarzy mundialu. Meksyk pokonany 3-2 i co istotne, ekipa z Europy grała w dziesiątkę. To pierwsza porażka reprezentacji Meksyku na Estadio Azteca na Mistrzostwach Świata. Świetnie zaprezentowała się także Norwegia, która wyeliminowała z imprezy Brazylię, wygrywając 2-1. No i zmieniamy dyscyplinę na koniec. Niestety nie mamy dobrych wieści z kortów. Hubert Hurkacz poddał mecz z Janem Lenardem Sztrufem. Nasz tenisista skreczował przy stanie 3-6, 6-7, 7-6, 7-5, 4-2 i odpadł w czwartej rundzie Wimbledonu. Wrocławianin zmagał się z urazem. Jeśli chodzi o letnie wartości na termometrach, to może nie jest najgorzej, ale też nie jest najlepiej niestety. 19 stopni zobaczymy w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Suwałkach, natomiast 20 w Gdańsku, 21 stopni to Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, 22 kreski, najwięcej do 23 w Rzeszowie. No dziś chmury mogą mieć momentami przewagę, ale będą też jakieś słoneczne akcenty, natomiast to będzie taka pogodowa przeplatanka i też przydadzą się parasole. Może popadać przelotnie, ale jednak.
4: Siemano ekipa, zróbmy se razem dzień na maksa. To jest to, czego potrzebujemy. Moc, energia, wstawaj, nie udawaj.
5: No i są tu odpowiedni ludzie, umówmy się. Filip Lieber,
6: Karola Kowalska
7: i Mateusz Marek.
4: Dzień dobry, mówimy wam od razu i gramy takie numery, dzięki którym na pewno szybciej wstaniecie. Bo taki, tacy po prostu jesteś.
5: Szybciej stoisz
4: w korku. Czerwone szybciej mija. Talk to you już teraz 4 minuty po godzinie 8. Siemano jeszcze raz.

0: 10 po 8 w RMF Max i Taylor Swift. No i co? I wzięła ślub w weekend i przyszła do pracy dzisiaj?
1: Można. Nie trzeba brać urlopu wcale. No, dokładnie, tak jest.
2: Kochani, reszta sensacyjnych wiadomości ze świata. U nas śledzimy internet, robimy to dla was. Portale światowe się rozpisują o hicie w Polsce, o niesamowitej pyszności, za którą ustawiają się kolejki. Czyli? Mowa o jagodziankach. Nawet portal BBC o tym pisze, że to jest fantastyczne.
0: Wow. Jagodzianki są już niemodne?
2: Jak to?
0: No teraz są poziomianki modne. Poziomianki, nie, 60 zł za drożdżówkę. Wow.
1: Ale to chodzi o te jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-jagodowe, nie?
2: To ja znam. Jedna pani zatonęła, zjadła jagodziankę i wypłynęła.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: No jeszcze parawan i mamy morze, kochani.
0: Mateusza można spotkać na plaży. Gdzie się trzeba rozglądać?
1: Będzie w panterze.

0: Gramy o poranku Bibi Rexa, David Guetta w RMF Max 20 po 8. Wstawaj, nie udawaj. No i co? No i zmiany, duże zmiany.
1: Dla was specjalnie, żebyście byli na bieżąco. Słuchajcie, widzimy, Piotr Żyła wrzucił nowe zdjęcie. Jest, no, nowa fryzurka wleciała, nowa kreseczka. Fryzurka.
0: Co tam jest?
1: Fresh, no, blond. Piękna blond poświata wokół niego. No.
2: Słuchajcie, no, jaki kraj, takie minę.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: I po reklamie.

0: is the answer.
1: Wstawaj, no ja, nasz aniołku. Morandi i Angels na 30 po 8.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
3: No i tak, no i słuchajcie, mamy taką zabawę, mamy pomysł na zabawę, więc szybko go realizujemy. Zastanawiamy się, co gwiazdy jedzą na śniadanie.
4: I ta zabawa nazywa się Pytanie o śniadanie.
3: Yeah!
1: I dzisiaj się zastanawiamy, co na śniadanie je Gosia Andrzejewicz.
4: Dobra, fajny pomysł.
1: Ja bym obstawił, że je chleb.
4: Ale nie, wybór jest co, chleb i bułka.
1: Tak, chleb, no tak, dobra,
3: bułka,
1: no.
3: To my jesteśmy team bułka.
1: To co, dzwonimy do Gosi,
4: dobra,
1: w takim razie?
4: Dawaj.
1: Dobra, to tak, dobra, cio.
5: Halo,
3: cześć Gosia, tutaj RMF Max, pytanie o śniadanie. Chcieliśmy cię zapytać, czy ty rano jesz chleb, czy bułkę? Obstawiamy.
5: Ja bułkę, zdecydowanie.
1: Yeah! Kurczę, no, ja obstawiałem chleb, a przegrałem, no.
4: Jesteś po, przed?
5: Właśnie jeszcze przed, dopiero co się obudziłam i czekam, aż kurczę pierzonka zniesie jakieś jajko.
1: Zielona nóżka, czy krótko nóżka?
5: Pierzynka.
3: Ja wysyłam uściski dla pierzynki.
4: A powiedz, a pierzynka co zajada najczęściej o tej porze?
5: No wszystko, słuchaj, no jest w ogrodzie, więc trawkę, kwiatuszki, wszystko jest.
1: Ja myślałem, że bułkę.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Jutro też dzwonimy do kolejnej gwiazdy, to jest pytanie o śniadanie, a u gości na Instagramie widziałem, że było więcej grane niż tylko bułka.
3: Pokaż.
1: Zobacz.
3: Ooh.

0: How does it feel? 8:39 już równo jak zacząłem mówić, to się zmieniła godzina. To jest właśnie magia RMF.
1: Tylko ty tak potrafisz. Tylko.
2: Tak jest, wstawaj, nie udawaj. Tutaj robimy naszą ekipę.
1: Ja teraz muszę zajrzeć pod stół, uwaga.
0: Dobra, słuchajcie, ona naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Zabawa.
1: Naprawdę. Dwa spodenki widzę.
2: Krótkie.
1: Aha. Krótkie dwa spodenki. Czyli i Mateusz, i Kliber są w krótkich spodenkach. No i teraz jest pytanie.
0: No, pytanie,
1: czy wypada?
2: Czy to jest przypał?
0: Czy to jest przypał w pracy, żeby być w krótkich spodenkach? Bo moim zdaniem nie. Twoim zdaniem chyba też nie, nie?
2: Chyba nie.
0: Ale tak, Karola uważa inaczej.
2: Teraz zwątpiłem.
1: Nie przesadzone, bo do kolan. Jakby były krótsze, to by było trochę gorzej.
2: Okay, czy u was w robocie można i czy to przypał?
0: Napiszcie nam na 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Krótkie spodenki w pracy.
1: Za
2: czy przeciw? Tak, powiedz.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena została.

0: 9 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!
7: I po reklamie.

0: od razu jest klimat w RMF Max. Bledka i dwa dni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zapytaliśmy was, czy przyjście do pracy w krótkich spodenkach to przypał, czy też nie? I dlaczego?
0: No bo
3: i
0: my przyszliśmy.
3: Piszecie SMS-y, jest bardzo śmiesznie.
4: Jak jest 30 stopni, to krótkie spodenki to kwestia BHP. I teraz uwaga, rozwinięcie BHP, bezpiecznego przetrwania upału.
0: A, to chami się nie zgadza, nie? Ale dopóki nie szef nie przyjdzie w kąpielówkach, to wszystko jest okej, jest pod kontrolą. No rzeczywiście, no zgadzamy się.
3: I ten jasne, że wypada, bo przecież tak lepiej niż z gołym tyłkiem.
0: Też tak może być. A Maja, jak to jest u ciebie? Przypał? Krótkie spodenki czy nie przypał?
5: No słuchajcie, u mnie troszkę przypał jednak, bo jak w gabinecie dentystycznym mamy sam fartuszek, no to jednak troszeczkę, że tak powiem, pod fartuszkiem nie ma nic.
4: Znaczy jest, ale nie ma. Ja mam nadzieję, Maja, że jesteś dentystą, w sensie panem stomatologiem, i sobie już wyobraziłam taki trochę szkocki gabinet stomatologiczny, czyli taki kilt medyczno-szkocki.
5: Może kiedyś opatentuję.
0: No, będziesz grać na dudach.

0: Green Bandit, Zara Larsson.
1: Ale ona dała koncert, ale było dużo rolek na Instagramie. Aż się poczułem, jakby był na koncercie przy okazji.
2: No i był Piotrek, nie? Przede wszystkim tańczący z Zarą Larsson, tak. Który naprawdę dobrze Polskę reprezentował.
1: Był przy okazji, ale my nie o tym. My przyszliśmy, żeby wam pomóc.
3: Słuchajcie, jesteśmy mega ekipą. Razem tutaj robimy sobie dzień na maksa. I jest takie pytanie, w czym możemy wam pomóc?
1: No, w czym mogę pomóc?
2: No na przykład, wyobraźmy sobie, że tak, chcecie naprawić przed urlopem samochód, a mechanik mówi, nie, w tym tygodniu to już nie wcisnę nic.
1: Nie, w ogóle, nie ma opcji, no.
3: Potrzebujesz do fryzjera i nie ma miejsca. Zaryzykujmy, spróbujmy.
1: Spróbujmy, może sami ostrzeżemy.
3: Nie, może coś u szefa trzeba załatwić. Ważna rzecz, my nie możemy obiecać, że się uda, ale możemy spróbujemy. Obiecać. Możesz na nas liczyć, bo robimy to wszystko razem. W czym możemy pomóc?
1: Dlatego napisz nam na Messenger RMF Max, w czym możemy pomóc pani i panu, a my potem zobaczymy. A pomożemy?
3: I jutro będziemy walczyć. Dziś, pewnie.
4: Max. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
2: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
1: Rysiu, jesteś nieoceniony.
2: No, co wypatrzyłaś?
1: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
3: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Na zegarach 9, a w RMF Max Krosno pora sprawdzić, co słuchać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Czy Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot? Odtajnienie dokumentów w tej sprawie zlecił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy rzeczywiście pociski z polskiego arsenału mogły trafić do ukraińskiego?
8: Takie doniesienia pojawiły się w przestrzeni medialnej. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji wskazał, że w marcu na przekazanie pocisków miał zdecydować się rząd bez wiedzy Sejmu. Czy tak było? To mają wskazać odtajnione dokumenty. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, światło dzienne ujrzą informacje o donacjach na rzecz Ukrainy z lat 2022-2026.
7: Tyle Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: Kolejowa rewolucja w kraju, ale i w Krośnie powoli staje się faktem. Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowy, stabilny rozkład jazdy na lata 2030-2040, w którym praktycznie każdy powiat zyska dobre połączenie dalekobieżne. Na Podkarpaciu wygodniej przesiądziemy się w Rzeszowie do pociągów w Polskę, a dodatkowo już teraz trwa wielka modernizacja linii 108 oraz budowa łącznicy Jedlicza-Męcinka. Również komunikacja autobusowa doczekała się zmian. MKS Krosno uruchomiło sezonową linię łączącą Krosno z Iwoniczem Zdrojem i Rymanowem Zdrojem.
9: Autobusy kursują w soboty i dni świąteczne, wykonując po 4 kursy w każdą stronę. Pierwszy wyjazd z dworca autobusowego w Krośnie jest o 10, a ostatni o 18. Podróż do Iwonicza Zdroju zajmuje około 35 minut, natomiast do Rymanowa Zdroju niespełna godzinę. Na trasie obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe, a przejazd z Krosna do każdego z uzdrowisk kosztuje 5 zł. 60 groszy.
7: Linia będzie aktywna do końca wakacji, a informowała o tym Renata Pasiut. Jedni wolą wakacje all inclusive, ewentualnie hotel, inni w wakacje chcą być bliżej natury, a to daje program Zanocuj w lesie, organizowany przez Lasy Państwowe. Ale uwaga, niektóre wypady trzeba wcześniej zgłosić.
10: Dotyczy to na przykład osób, które chciałyby przenocować powyżej 2 nocy w lesie lub jeżeli grupa danych osób przekracza 9 osób.
7: Wyjaśnia Grzegorz Czerski, nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Na Podkarpaciu czeka nas dziś zmienna aura z przewagą chmury, a po południu, zwłaszcza w rejonach górskich, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą nam w Krośnie, Sanoku i Brzozowie maksymalnie 21 stopni. Nieco cieplej w Jaśle, do 22 kresek, a w Rzeszowie 23 stopnie. W nocy niebo całkowicie się zachmurzy i przyniesie kolejne opady deszczu przy temperaturze około 13 stopni. Jutro kontynuacja deszczowej aury, lokalne burze i maksymalnie 21 kresek na plus. Od piątku znowu gorąco.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: 4 minuty po godzinie 9, ludzie jadą na jakiś Costa Brava, ludzie, bo po co w ogóle? Jak można pojechać na Casa de Palmas?
14: No. O, tam jest super, ja słyszałam, że tam jest super i tam naprawdę Słuchajcie. Można zgarnąć na wakacjach 15 tysięcy złotych.
15: Można zbić kokosy, jak to się mówi. Ty wybierasz palmy, zrzucamy kokosa, a w środku czeka nagroda, nawet 15 koła.
14: I ja nie mogę, ale fajnie. No to co, to 7327, tutaj hasło Max wysyłasz za 3,69 i grasz o 15 tysięcy złotych. I jakby tego było mało, to jeszcze są inne mega fajne, mega wakacyjne nagrody.
13: Maszyna
14: takie,
13: do lodów jest. Maszyna do lodów jest, słuchajcie, ja Casa za tę maszynę do lodów. O, oddałbym wszystko. A no my gramy. Teraz gramy Gibbs, Kukon i Jonathan. To kawałek Ty masz. 5 po 9.

0: Kiedyś Run Forest Run, teraz Run Run River. David Guetta i Alok w RMF Max.
1: Do poniedziałku pasuje jedno i drugie.
0: Dzień dobry!
1: Biegniemy dalej, dzień dobry! Po godzinie 9 Anka i Fiołas, my teraz spędzimy z wami cudowny czas do godziny 13. W końcu mamy lato!
0: No i mamy poniedziałek, dość wyjątkowy w Norwegii, bo większość pewnie albo w pracy nieobecna, albo jeszcze świętując wczorajsze zwycięstwo z Brazylią, a w Brazylii na zakładach cisza.
1: No,
0: nieważne, do której drużyny wam bliżej, z nami dobrze zaczniecie tydzień w pracy.
1: Anka i Fiołas, stoimy na waszej bramce. Za momencik Elton John i Dua Lipa. Dzień dobry. RMF Max. RMF
0: Max. Ty, uważaj, bo od stania na bramce to można prezydentem zostać.

0: To ratuje nas w pracy w poniedziałek. La Luz. Shanghai w RMF Max, dokładnie. Wyjątkowa noc mundialowa za nami. Anglicy wyeliminowali gospodarzy Meksyk. Ale co ciekawe, trener reprezentacji Anglii wydał zgodę na zastosowanie przed meczem Viagry. Zawodnicy, jako że mecz rozgrywany był wysoko, stadion Azteka jest położony bardzo wysoko, zastosowali ją, by rozszerzyć naczynia krwionośne i poprawić natlenienie.
1: Wiesz, a ja myślałam, że przed meczem to trzeba się wstrzymywać, wiesz, raczej, nie?
0: Ja to bym nie ryzykował, bo na boisku to trzeba biegać.
1: A nie stać.
0: A nie stać.
1: Chyba, że bramkarz.
0: Max. Ostatecznie Anglia stanęła na wysokości zadania.
1: Myślałam, że co trzy nogi to nie jedna.
0: To Teddy Swims, Mr. Know-it-all, RMF Max.

0: RMF Max, no nad Alabamą, nad Waszyngtonem, wszędzie były palmy z fajerwerków, 40 minut strzelania w tym Waszyngtonie, to było coś niesamowitego, tyle pieniędzy poszło z dymem. U nas, w Casa de Palma, to Wam pieniądze mogą wpaść do kieszeni.
1: Tym bardziej teraz w naszej zabawie. Wyjątkowa chwila, tylko przez najbliższe 10 minut. Każde zgłoszenie mnożymy 790 razy, a z palmy w kokosie może Wam spaść 15 tysięcy złotych.
0: Albo inne super nagrody rzeczowe, to mogą być Instaxy, maszyny do popcornu. Wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, jak się chcecie bawić.
1: Jak zaczynać nowy tydzień, to z nami. I to właśnie w takiej wersji. 7327. Teraz każdego Maxa przez 10 minut mnożymy 790 razy.
2: Max. Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
4: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na Żabka.pl Franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Marian?
18: Hmm?
17: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
18: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
17: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
18: O, i to lubię najbardziej.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Na Podkarpaciu czeka nas dziś zmienna aura z przewagą chmur, a po południu, zwłaszcza w rejonach górskich, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem. Termometry pokażą nam w Krośnie, Sanoku i Brzozowie maksymalnie 21 stopni. Nieco cieplej w Jaśle, do 22 kresek, a w Rzeszowie 23 stopnie. W nocy niebo całkowicie się zachmurzy i przyniesie kolejne opady deszczu przy temperaturze około 13 stopni. Jutro kontynuacja deszczowej aury, lokalne burze i maksymalnie 21 kresek na plus. Od piątku znowu gorąco.
2: RMF Max.
20: RMF Max Krosno.

0: do tego numeru zawsze dobrze się wraca. Supergirl w RMF Max. A jeśli właśnie usiedliście do śniadania, broń Boże, nie dotykać, łapy precz!
1: Trzeba przesunąć godzinę jedzenia śniadania, jeśli chcemy być super na lato fit. Mówią właśnie najnowsze badania, że 10.30 do 11.00 to jest ta najlepsza pora. Powoli zbliżamy się do 10.00 i już, słuchajcie, niedługo. Tylko trzeba mieć przerwę 12-14 godzin w nocy od niejedzenia.
0: Czyli to nie jest kwestia ciężkich kości, tak?
1: Nie, to jest kwestia...
0: Dotychczas jadłem po prostu nie o tej porze śniadanie.
1: Masz to.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sietnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
16: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
17: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max Krosna, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Wybiła 10:00, zapraszam na Flash. Albo plan reformy służby zdrowia, albo dymisja. Takie ultimatum stawia ministrze zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grędzie premier Donald Tusk. Czy szefowej resortu zdrowia uda się utrzymać stanowisko?
1: Według moich rozmówców niekoniecznie. Jak usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, te kilka dni, które premier dał minister zdrowia, to tylko zapowiedź ostatecznej dymisji. Moi rozmówcy podkreślają, że w samorządzie po aferze związanej ze Szpitalem Południowym poleciały już głowy, więc teraz czas na podobny ruch w rządzie. Politycy KO, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że to najlepsze rozwiązanie, bo Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest powiązana z ich ugrupowaniem.
0: To był Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: System kaucyjny tworzy w Polsce nową gałąź na rynku pracy. Firmy logistyczne pilnie szukają kierowców, którzy będą odbierać ze sklepów worki z puszkami i butelkami. Robota nie jest skomplikowana, a zarobki sięgają 5000 zł na rękę plus auto służbowe. Oferty pojawiają się w całym kraju, również u nas na Podkarpaciu. Szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Wiślana Trasa Rowerowa, R10, czyli trasa wzdłuż Bałtyku i wiele więcej. Wystarczy wsiąść na rower, spakować najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyć w podróż. Coraz popularniejsze w Polsce jest bikepacking, czyli podróżowanie na dwóch kółkach z sakwami. Można spać pod namiotem lub w wynajętych kwaterach, przez co jest taniej i można dojechać niemal wszędzie.
3: Fajne w podróżowaniu na rowerze jest to, że można to zrobić we własnym tempie i na własnych zasadach. I nie trzeba się trzymać jakiegoś wyznaczonego ruchu drogowego, tylko właśnie po swojemu.
4: Trochę spontanicznie, czy jednak lepiej trzymać się tych szlaków?
3: Myślę, że jednak warto się trzymać szlaków, bo zostały po to też przygotowane i rower mocno jego stroną jest to, że możemy się zatrzymać, zrobić zdjęcia, nagrać sobie wideo, posiedzieć nad wodą, posiedzieć sobie w lesie i skorzystać właśnie z tego, gdzie jesteśmy.
4: No jest szybciej niż na nogach, pieszo.
3: Jest dużo szybciej niż na nogach, dokładnie.
0: Mówiła podróżująca rowerem Justyna Matuszek w rozmowie z naszą reporterką Eweliną Machacką, a my do tego tematu jeszcze dziś wrócimy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie na najbliższe godziny. Przed nami dzień z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, a po południu warunki mogą się pogorszyć, przynosząc przelotny deszcz, a w górach także wyładowania atmosferyczne z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Krosno, Sanok i Brzozów odnotują dziś maksymalnie 21 stopni. Wiśle zobaczymy 22, a w rejonie Leska około 20. Najcieplej w Rzeszowie, tam 23 stopnie na plus. Biometr jest korzystny, ciśnienie stabilne i umiarkowane, a w nocy nadejdzie fala opadów, która utrzyma się również jutro rano.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Nie ma co w ten roboczy tydzień wchodzić na hura. Rozkręcamy się.
8: Zachowajcie trochę mocy na popołudnie. Ed Sheeran, Martin Garrix i Repeated. Anka i Fiałas, cześć!
7: Po 10:00 w RMF Max.

0: nim zawsze dobrze spędzić 3 minuty. Wiktor Waligura w RMF Max.
1: A w co wali Donald Trump? Zastanawia się cały piłkarski świat.
2: Ale nie chcę się, no, to jest słuszne określenie, no przepraszam bardzo, no nie obrażajcie się.
1: Prezydent USA zadzwonił do FIFA, żeby zastanowili się, czy na pewno ich napastnik powinien dostać tę czerwoną kartkę w ostatnim meczu, a po tym telefonie czerwona kartka została anulowana.
2: No i co? No i co? No i można?
1: Trump podziękował w mediach społecznościowych.
2: Ja tylko chciałam podkreślić, że Karol Nawrocki ma podobno fantastyczne stosunki z Donaldem Trumpem.
1: Może warto je wykorzystać i może dałoby radę jeszcze naszych na ten mundial wkręcić, słuchaj. Max. Idealny numer, jak Polacy wjeżdżają na mundial od ćwierćfinału.
2: Widzę to bujanko na wyjściu z tunelu, jak machają do wszystkich.
1: Odkopaliśmy muzyczną perełkę Eve i Gwen Stefani w RMF.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Wreszcie widzieli, jak Anka bujała głową do bitu.
1: No co, no jest dobry, no o co chodzi?
0: Tylko o tym świadczy właśnie.
1: Jak kura na wolnym wybiegu, kury na wynajem, słuchajcie, wyobraźcie sobie.
0: Kura na wynajem, tego jeszcze nie było. Ludzie wynajmują kury zamiast kupować swoje.
1: Za chwileczkę podamy wam szczegóły, bo to warto jeszcze w te wakacje może się zastanowić nad tą opcją. Max.
2: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój przyjacielu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.

0: H50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszysz?

0: Krasza.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak impreza na plaży.
4: Jak nas w namiocie.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Nienasycona Roxy Węgiel i White 2115. Chciałam ciebie więcej.
1: Ale nawodniona.
0: No stay hydrated, no wiadomo, no jest trend.
1: Jest trend zdecydowanie. Trend wynajmowania kur. Kury na wynajem, słuchajcie. Coraz popularniejsze to jest na świecie. Rent the chicken.
0: Wspaniałe.
1: Chodzi o to, że wysokie ceny jaj sprawiły, że ludzie wynajmują kurę, dostają w zestawie nioski, kurnik, paszę, by sprawdzić, czy przydomowa hodowla odpowiada im potrzebom.
0: Z tym kurnikiem to jest niezły rozmach, bo na przykład możesz przecież mieszkać w bloku, mieć mały balkon i wtedy się zastanawiam, czy to jest już chów klatkowy, czy jednak mimo wszystko wciąż wolny.
1: Jak ci pasuje, to potem możesz sobie zbudować już tak na stałe, ale to mi się podoba, wiesz, bo to trochę jak zamieszkanie przed ślubem, nie? Tylko tu role są od razu wyjaśnione i wiadomo, że ta kura jest domową.
0: Nie! Robisz sobie jaja i tylko dlatego ci wybaczam.
1: Sombry w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut.
3: Z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje

0: 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
9: Na leżaku.
10: Całą paczką.
9: Na luzie.

0: Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie na najbliższe godziny. Przed nami dzień z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, a po południu warunki mogą się pogorszyć, przynosząc przelotny deszcz, a w górach także wyładowanie atmosferyczne z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Krosno, Sanok i Brzozów odnotują dziś maksymalnie 21 stopni. W Wiśle zobaczymy 22, a w rejonie Leska około 20. Najcieplej w Rzeszowie, tam 23 stopnie na plus. Biometr jest korzystny, ciśnienie stabilne i umiarkowane, a w nocy nadejdzie fala opadów, która utrzyma się również jutro rano.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

0: Jedyny sposób, by dziś poczuć w Polsce włoskie słońce. The Colors i Italodisco za nami. Tego słońca w tym tygodniu ma być mało, ale my wiemy, jak zmierzyć na szybko, jak daleko od was jest burza.
1: Być może znacie to od dziadka na przykład albo babci. Mierzyło się kiedyś czas między błyskiem a grzmotem, licząc po prostu sekundy. Ale teraz już wiemy, że ilość tych sekund trzeba pomnożyć razy 343, bo to jest prędkość dźwięku i wtedy dokładnie wiemy, kiedy ona może się blisko nas rozpętać.
0: Otrzymujecie w ten sposób wynik w metrach. Mm-hmm. Ile metrów od was jest burza? No to idealne. Dla tych, którzy mają w tym tygodniu urlopa, chcieliby szybko zwinąć ręcznik i zdążyć się schować przed deszczem.
1: Nie ma za co.
2: Max. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Mamy 11, więc w RMF Max pora na Krośniński Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. To była ciężka noc w wielu miejscach Ukrainy. W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim i w samym Kijowie zginęło co najmniej 12 osób. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że wtorek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. Jeszcze w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Ponownie zaapelował do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wody Polskie ostro biorą się za ludzi, którzy nielegalnie czerpią wodę z ziemi. Masowe kontrole także na Podkarpaciu skończyły się już tysiącami kar na łączną kwotę 14 milionów złotych. Urzędnicy przypominają, że własna studnia jest ok, o ile nie ma więcej niż 30 metrów głębokości, a dzienny pobór nie przekracza limitów. Za samowolkę grozi areszt. Zmieniamy temat. Tu można się wyciszyć, odetchnąć od zgiełku miasta i porządnie się wyspać. Mowa o nocowaniu w lesie. Lasy Państwowe zachęcają do tego w programie Zanocuj w lesie, ale mimo to i tak warto pamiętać o rzeczach, których lepiej nie robić.
2: Bardzo ważnym jest, żeby wszystko było utrzymane w czystości, więc najlepiej zabrać ze sobą jakiś worek, w którym potem będziemy zbierać nasze śmieci, które powstaną podczas naszego nocowania. Nie hałasować. Jesteśmy w lesie, nie jesteśmy sami, więc róbmy z głową i z rozwagą, nie róbmy z lasu dyskoteki. Przede wszystkim nie róbmy na własną rękę żadnych palenisk, nie wjeżdżać autami, kamperami do lasu.
1: Przypomina Paulina Rosińska, rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Leśny Dwór na Pomorzu. A na naszym podwórku właśnie trwa Festiwal Kultury Lasowiackiej. W Rudniku nad Sanem odsłonięto wyjątkowy mural upamiętniający mistrzów wikliniarstwa, których rzemiosło trafiło na listę UNESCO. Z kolei Medynia Głogowska przyciągnęła tłumy jarmarkiem garncarskim i pokazem wypalenia glinianych figur. Kolejny weekend impreza zawita m.in. do Ulanowa i Leżajska.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Za oknami dość szaro i do wieczora musimy liczyć się z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a w wyższych partiach gór również burz. Na termometrach zobaczymy dziś od 20 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 22 w Jaśle oraz Dębice, do 23 w Rzeszowie, ale już od piątku zacznie robić się znacznie cieplej. Do tego czasu dominować będą chmury z przelotnymi opadami. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dziś dobra, a biometr korzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: W towarzystwie oklasków. Na zakład wchodzą najbardziej spóźnieni. Minęła 11. Cześć w RMF Max.
6: Anka i Wiołas tutaj, Ale Farbe i Ren Miller na start.

0: idealny klimat na rozruch poniedziałkowy od Ariany Grande. Jak Ariana je lody, to tylko roślinne, no bo jest weganką.
1: Ciekawe, czy dzięki temu tak wygląda. Ale jeśli tak jest, to maszyna do lodów, która jest do wygrania w naszej zabawie Casa de Palma, może nam pomóc w tym, żeby właśnie spędzić wakacje na Arianę.
0: Dobrze taką maszynę mieć w chacie, bo przynajmniej sam sobie wyczyścisz, wiesz, że higienicznie jest, a nie
1: dokładnie
0: jak w lodziarniach. A do tego pamiętajcie, w naszych kokosach nie tylko nagrody rzeczowe, duże pieniądze też można wygrać. Mamy 15 tysięcy złotych dziś dla was.
1: Koniec skrolowanka na telefonie, lepiej od razu wejść w SMS-y i wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do naszej zabawy, a po południu możemy do was zadzwonić i wtedy wybieracie jedną z 26 palm w każdym kokosie, który z nich spadnie. Jest nagroda.
0: 15 tysięcy może sprawić, że remont sam się zrobi, a wy skorzystacie z lata. 7327. Hasło MAX teraz. RMF.

0: Zawsze się przy nich rozmarzę. To Tame Impala i Jenny, Dracula w RMF Max. No ale słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym marzenia się spełniają. Pierwsze rodziny odebrały 5000 zł za dziecko poczęte w hotelu sieci należącej do znanego milionera Władysława Grochowskiego.
1: Czyli jak tam poczniesz dziecko,
0: tak,
1: możesz dostać 5000.
0: Dokładnie tak.
1: To może ja zadam pytanie w imieniu wszystkich. Mhm. Jak oni do tego dochodzą?
0: No.
1: To się nie rodzice, o hotel.
0: No, no. No co ja będę ojca uczyć, prawda? Faktura imienna potwierdzająca skorzystanie z usługi i potem kopia aktu urodzenia. Wystarczą.

0: Jeśli wasz sound budzika to piosenki, myślę, że to niezły kandydat. Trips i Mikolas w RMR Max. A ja robię duże oczy. Uwaga, jest oficjalna prośba o kąpanie się w Bałtyku zamiast używania prysznica.
1: O co chodzi? Szczegóły za momencik, po drodze prognoza pogody, a potem jeszcze Miley Cyrus. Nigdzie nie odchodźcie. RMR Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1890.

0: Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Słyszysz?

0: Krasza na Krasza.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: I po reklamie.

0: Za oknami dość szaro i do wieczora musimy liczyć się z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a w wyższych partiach gór również burz. Na termometrach zobaczymy dziś od 20 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 21 w Krośnie, Brzozowej i Sanoku i 22 w Jaśle oraz Dębice, do 23 w Rzeszowie, ale już od piątku zacznie robić się znacznie cieplej. Do tego czasu dominować będą chmury z przelotnymi opadami. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dziś dobra, a biometr korzystny.
1: RMF Max. RMF Max Krosno.

0: Dive into the Ocean to Alok i Portugal the Man, choć bardziej pasowałoby Dive into the Bałtyk. Wyobraźcie sobie, że jest prośba, by prysznic brać w Bałtyku, w zasadzie kąpiel, zamiast prysznica. O to proszą władze Gotlandii, szwedzkiej wyspy, bowiem z powodu deficytu wody, z którymi wyspa się boryka, rozdawane jest nawet mydło, a także organizowane wspólne kąpiele w Bałtyku.
1: Ale mydło specjalne z olejem kokosowym, z miodem, żeby, wiecie, łatwo się wszystko rozkładało, Bałtyku nie zanieczyszczać, jednocześnie słona woda, żeby nas tam nie irytowała. 16 stopni ma woda w Bałtyku, chciałam tylko powiedzieć, także
0: tam w Gotlandii, bo u nas na polskim wybrzeżu jest cieplej.
1: Tak, na wybrzeżach Gotlandii, dokładnie.
0: To aż dziwne, nie? Że wody brakuje akurat w kraju, który odpowiada za potop.
1: Ładne, zaskoczyłeś mnie. Chciałoby się powiedzieć, karma powraca, czyli zamiast ty masz to, a masz teraz ten gips, kukon Jonathan.

0: Reklama. Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
2: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
1: Rysiu, jesteś nieoceniony.
2: No, co wypatrzyłaś?
1: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
3: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
4: I po reklamie.
5: Jak ognisko na działce.
6: Jak wieczór na rolkach.
7: Jak leżenie nad rzeką.
8: Tak brzmi lato. Na maksa.
9: Krosno 97,6 FM.
10: W samo południe w RMF Max sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na flash w pigułce. Jeszcze dziś po południu możemy poznać informacje na temat sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie przez Polskę. Najmocniej krytykowane jest przekazanie Ukrainie rakiet przechwytujących systemu Patriot. Czy on te informacje potwierdzi?
11: Według tych nieoficjalnych zapowiedzi wśród innych donacji znalazły się też rzeczywiście pociski do Patriotów. Moi rozmówcy podkreślają jednak, że nie były one przekazywane Ukrainie bezpośrednio, ale w ramach zbiórki sojuszników NATO, organizowanej rzeczywiście na wniosek Niemiec. Przyjętą w niej zasadą miał być większy udział w zbiórce krajów bardziej oddalonych od pola konfliktu, stąd udział rakiet także z Hiszpanii i Holandii.
10: Tyle Tomasz Skory.
9: To jest RMF Max Krosno.
10: Dobre wieści z budowy podkarpackiej trasy S19. Kierowcy mogą już legalnie i bez objazdów korzystać z nowego wiaduktu na trasie Żarnowa-Niebylec w rejonie węzła Strzyżów. Choć konstrukcja ma tylko 56 metrów, to mocno ułatwi lokalny ruch w miejscu, gdzie powstaje nowa ekspresówka. Cały odcinek z Babicy do Jawornika ma kosztować ponad 1 000 000 zł. A teraz w RMF Max wracamy do bikepackingu. Jak sprytnie spakować torby i sakwy, aby pomieścić namiot oraz cały ekwipunek niezbędny podczas wyprawy? O czym absolutnie nie można zapomnieć, szykując się na wielodniową podróż rowerem.
12: Mamy różnego rodzaju właśnie asortymenty rowerowe, które są ogromnie dostępne teraz na wielu, że tak powiem, sklepach i platformach. Także to już też nie jest trudność, ale zupełnie najzwyklejsza sakwa z marketu, która jest do roweru przystosowana każdego, też się sprawdzi.
10: Mówiła rowerowa podróżniczka Justyna Matuszek. Od teraz jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami otrzyma dodatkowe pieniądze z ZUS-u, także u nas na Podkarpaciu. Wystartował kolejny etap programu, który obniża próg wymaganych punktów do 70. Co ważne, kryterium dochodowe w ogóle się nie liczy, więc w zależności od stopnia potrzeb można dostać od blisko 800 do ponad 4300 zł miesięcznie. Wnioski składa się przez internet.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Za oknami w Krośni i okolicach zrobiło nam się całkiem ciemno i szaro, a prognozy wskazują na możliwe przelotne opady. Co więcej, w Bieszczadach i Beskidzińskim realne są popołudniowe burze. Na termometrach dziś nie więcej niż 20 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 22 w Jaśle i Dębicy i 23 w Rzeszowie. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Jutro spodziewamy się podobnej pogody, ale od piątku znów zacznie robić się gorąco.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Już? Czy dopiero? Południe? Witamy po 12:00.
16: Pół poniedziałku za nami i wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w pracy, czy na urlopie. Jak w urlopie, to już pół poniedziałku.
15: I tu wspieramy hitami. Anka i Fiołas, siemacie w RMF Max.
17: Bausa i Magnetic na dzień dobry, do tego Purple Disco czy Wiktor Waligura.
16: I jeszcze mega runda bonusowa w zabawie o 15 000. Zostańcie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: David Guetta i Bibi Rexa napędzają ten poniedziałek. I nawet jeśli jesteście w pracy, pędąc z RMF Max, to może być czas pod palmami.
1: I to jakimi? Pod naszymi warto, bo spadają z nich kokosy. W środku nagrody rzeczowe albo kasa, nawet 15 tysięcy. I teraz trzymajcie się mocno. Załatwiliśmy wam największy dzisiaj bonus w zabawie Casa de Palma.
0: Lepszej okazji, żeby wejść do gry, dzisiaj już nie będzie. 1400 razy mnożymy od teraz każde wasze zgłoszenie.
1: 1400 razy. Tyle SMS-ów dostajemy, gdy wy do zabawy wchodzicie raz. Za 3,69 wystarczy hasło Max wysłać na 7327.
0: Jeżeli do was zadzwonimy, na pewno już wygrywacie jakąś nagrodę. To może być Instax, to może być soundbar, to może być maszyna do lodów, albo nawet 15 tysięcy złotych.
1: To może być najlepszy dzień tego lata, ale tylko przez 10 minut. Każdy Max razy 1400. 7327. Korzystajcie.

0: kto potrafi pozamiatać? Dawid Podsiadło i jego nabłysk. No i ktoś chyba już posprzątał. Google Maps. Co tu się wydarzyło? W niedzielę wieczorem, jako że mapy mogą być edytowane, ważne obiekty w Warszawie pozmieniały swoje nazwy i na przykład Pałac Prezydencki stał się Pałacem Kibolskim.
1: Park Suski, Saski właśnie, Parkiem Suskim. Już się przyzwyczaiłam do tego nazewnictwa.
0: Można było znaleźć cmentarz podwiązanych jajowodów.
1: Nie,
0: czy
1: nie.
0: Park Ośmiogwiazdkowski.
1: Niech mi ktoś powie, że informatycy nie potrafią się bawić. No przepraszam bardzo.
0: Teraz nazwy są już właściwe, także tylko na screenach zobaczyć można, ktoś posprząta.
1: Ale ten numer mógł być soundtrackiem do tworzenia tej nowej mapy. Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Zastanawiamy się, co gwiazdy jedzą na śniadanie.
3: Pytanie o śniadanie.
4: Yeah. Co na śniadanie je Gosia Andrzejewicz?
2: Dobra.
5: Halo?
2: Halo, cześć Gosia. Chcieliśmy cię zapytać, czy ty rano jesz chleb, czy bułkę? Obstawiamy.
5: Ja bułkę.
3: Kurczę, no. Ja obstawiałem chleb. A, przegrałem. No.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: I po reklamie.
7: Za oknami w Krośni i okolicach zrobiło nam się całkiem ciemno i szaro, a prognozy wskazują na możliwe przelotne opady. Co więcej, w Bieszczadach i Beskidzińskim realne są popołudniowe burze. Na termometrach dziś nie więcej niż 20 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 22 w Jaśle i Dębicy i 23 w Rzeszowie. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Jutro spodziewamy się podobnej pogody, ale od piątku znów zacznie robić się gorąco.
8: RMF Max.
9: RMF Max Krosno.

0: Ariana Grande. One Last Time. No to może być ostatni taniec, ostatni występ Cristiano Ronaldo na Mistrzostwach Świata. Bo dzisiaj jaki szlagier na Mundialu wieczorem.
1: Portugalia, Hiszpania, proszę państwa, cóż to będzie za spotkanie? Już teraz się nakręcam.
0: Mam pomysł.
1: No.
0: Przyjmujemy zakłady? Czy Cristiano uroni łzę?
1: To jest
0: zapłacze.
1: Nie, przepraszam cię bardzo. Z jakiego powodu zapłacze Cristiano Ronaldo? To jest słuszna koncepcja.
0: Czy to będą łzy radości, czy łzy smutku? Przekonamy się wieczorem, będziemy kibicować, a my jutro po 9:00 wracamy do was w RMF Max.
1: Ze wzruszeniem żegnamy się dzisiaj do jutra. Do usłyszenia po 9:00. Anka i Fiołas, dziękujemy za dziś.
0: Pa.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
12: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
11: Rysiu, jesteś nieoceniony.
12: No, co wypatrzyłaś?
11: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
13: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Po swojemu.
18: Na spontanie.
17: Na luzie.
19: Zawsze na maksa. A to na maksa.
20: Krosno 97,6 FM.
21: Słuchajcie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na krośniński flesz w pigułce o 13. Flesz o 13 zaczynamy od wypadku autobusu pasażerskiego z Warszawy do Talina. Według litewskich mediów doszło do niego na tamtejszym odcinku trasy Via Baltica. Wiadomo, że są poszkodowani.
22: Międzynarodowym autobusem podróżowało 20 osób. Wśród nich byli właśnie obywatele Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Finlandii. Ranni zostali już przewiezieni do dwóch litewskich szpitali. Według informacji policji, na które powołują się litewskie media, prawdopodobnie z powodu złej pogody, w tym deszczu i wiatru, autobus nagle zjechał z drogi. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem polskiego MSZ. Resort zbiera teraz informacje o tym, ilu obywateli Polski zostało poszkodowanych w tym wypadku.
21: Informował Michał Dobrołowicz.
20: To jest RMF Max Krosno.
21: W Krośnie ruszają poważne utrudnienia na drogach, a wszystko przez wielką modernizację linii kolejowej numer 108. Od początku tygodnia całkowicie zamknięta jest ulica Grodzka, gdzie rozebrano już stary wiadukt. Prace trwają też na Naftowej, Okulickiego czy Popiełuszki, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Prawdziwy sprawdzian czeka nas jednak odrobinę później, gdy robotnicy zamkną przejazd na Lwowskiej. A już jutro w Rzeszowie odbędzie się ważna konferencja poświęcona ochronie podkarpackich niedźwiedzi i bezpieczeństwu mieszkańców. Eksperci, leśnicy i samorządowcy będą dyskutować o tym, jak bezkonfliktowo żyć w sąsiedztwie tych drapieżników. Wszystko w ramach nowego projektu wartego ponad 19 milionów złotych, który zakłada m.in. monitoring zwierząt, wsparcie kryzysowe oraz lepsze zabezpieczenie odpadów. A my w RMF Max mówimy dziś od rana o programie Zanocuj w lesie. Może to być całkiem niezły pomysł na odpoczynek, bo spanie pod chmurką niesie wiele korzyści.
23: Redukcja stresu, wyciszenie, taka regeneracja i sen. My żyjemy w czasach, w których jesteśmy bardzo przebodźcowani. My musimy robić wszystko natychmiast. Jeśli chcemy nocować w lesie z takim założeniem wypoczynku, to ta regeneracja w lesie będzie jak najbardziej adekwatna do tego.
21: Mówiła Marta Kotusiewicz, edukatorka przyrody i prezeska Fundacji Las Story w Słupsku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Do końca dnia na Podkarpaciu spodziewamy się zmiennego zachmurzenia. Im bliżej wieczora, tym większa szansa na przelotny deszcz, a w górach na burze z porywami wiatru. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 22 w Jaśle oraz Dębicy i 23 w Rzeszowie. Noc przyniesie całkowite zachmurzenie i deszcz, a termometry wskażą około 13 stopni. Jutro czeka nas załamanie pogody z intensywniejszymi opadami i burzami w całym regionie, a wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
3: na maksa. Kalendarz nam dziś pokazuje, że czas latem pędzi jak szalony. No w grudniu to pewnie mielibyśmy dopiero drugi dzień miesiąca, no a teraz są wakacje i już nie wiadomo kiedy wskoczył 6 lipca. No cieszą się pewnie ci wszyscy, którzy mają urlop na sierpień zaplanowany, no ale na wakacjach to raczej jest podejście takie, że każdy mijający tydzień zbliża was do roku szkolnego. Ale cichutko miałem nie wypowiadać tego mrocznego zaklęcia. Korzystajcie po prostu z lata jak najlepiej, a my w RMF Max mamy dla was najlepszą muzykę na wakacje. No i gotówkę też oczywiście, do tego przejdziemy za chwilę, a teraz w klimacie wycieczki rowerowej Hanover i później jeszcze Calvin Harris, Ellie Goulding będą. Robert Majowski, dzień dobry!

0: Oliwka z Jonatanem i PZ-em obejmują noce. No fantastyczne są te wspólne, długie, wakacyjne noce. Najlepiej w jakimś pięknym miejscu. I coś czuję, że z tymi 15 tysiącami złotych, które mamy dla was w RMF Max, kilka takich miejsc można odwiedzić. Albo jedno, ale na takim maksymalnym wypasie. Kto z was chce dziś wybrać jedną z palm i sprawdzić, jaką nagrodę pod nią mamy, niech wysyła teraz słowo Max na numer 7327, łatwo zapamiętać. Koszt SMS-a 3,69 zł. No i żeby to było łatwiejsze, to teraz mam dla was, uwaga, uwaga, 950 losów za takie jedno SMS-owe zgłoszenie, ale tylko przez najbliższe 10 minut. I jeżeli uda wam się wygrać 15 tysięcy złotych, no to będziecie mogli sobie tego lata pozwolić na dużo więcej niż myśleliście. Przypomnę, słowo Max wysyłajcie na 7327, żeby mieć szansę na dzisiejszy finał. Casa de Palma!
1: Reklama. Polski rabat, dobra palma. Chodź, chodź, mój psy ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą nagroda, pieniądze normalnie.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
9: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
8: Rysiu, jesteś nieoceniony.
9: No, co wypatrzyłaś?
8: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
10: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
20: Jak 2 tygodnie urlopu.

chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że to najlepsza DJ-ska ekipa na świecie, Swedish House Mafia w RMF Max. No nie ciekawie tam u nich w Szwecji, nie w całej, no na razie na Gotlandii. Wody zabrakło, wyobraźcie sobie. Władze proszą o to, żeby myć się w Bałtyku. Do tego doszło. No może to by było zabawne, gdyby nie było prawdziwe. To znaczy zakładają, że tam u nich Bałtyk jest czysty. To dobrze. No a przy okazji oprócz porannej toalety oszczędności wody, no to jeszcze jaka pobudka. Nie znam takiej osoby, która by przysypiała po wejściu do Bałtyku. A jeszcze trochę soli zostanie do śniadania na skórze. No ale teraz to już mamy porę obiadową i w poniedziałkowym menu serwujemy same pyszności, bo najpierw męskie granie orkiestra w RMF Max, a później kolejny rarytas w postaci Olivii Adams.

0: to Olivia Adams tak dzielnie wspiera w RMF Max wszystkich czekających na swoją kolej, na swój urlop. No i nie mówcie, że was nie interesuje pogoda na najbliższe dni, no bo jak tam koleżanki z pracy piszą, że właśnie są na plaży, jest super, to na pewno chcecie to zweryfikować, czy faktycznie mają tak dobrze, czy nie ściemniają. No to za chwilę sprawdzimy, jak to będzie w najbliższym czasie, a później po prognozie będę miał dla was w RMF Max Eminema.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Nowy wystrój, niska cena. Spree Marche Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
3: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Słyszysz?

0: zaprasza. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Do końca dnia na Podkarpaciu spodziewamy się zmiennego zachmurzenia. Im bliżej wieczora, tym większa szansa na przelotny deszcz, a w górach na burze z porywami wiatru. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 22 w Jaśle oraz Dębicy i 23 w Rzeszowie. Noc przyniesie całkowite zachmurzenie i deszcz, a termometry wskażą około 13 stopni. Jutro czeka nas załamanie pogody z intensywniejszymi opadami i burzami w całym regionie, a wiatr w porywach osiągnie do 60 km na godzinę.
5: RMF Max.
6: RMF Max Krosno.

i to jest muza na wakacje. Bibi Rexha, Faithless, WRMF Max. A niektórzy to sobie dogadzają latem. Julia Wieniawa wybrała jakąś mega drogą miejscówkę na Mykonos. Oczywiście zdjęcia już w internecie. No po gwiazdorsku, wiadomo. Ja jej nie żałuję. Się gra, się ma. Tylko jak się pojawia taka informacja, że jedna noc kosztuje astronomiczną kwotę, to ja nie wiem, czy ona chce zjednać sobie fanów, czy bardziej tych, co jej nienawidzą. Ja tam Julce życzę udanych wakacji. Niech wraca bezpiecznie do nas. No to może Mata ją zaprosi do nowego numeru. Tu jeszcze ze Tolimem Kaidem, takie wakacyjne kamikadze, a później DNC jeszcze wiadomo.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Nowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Co tego się słucha?
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na zegarach 14. W RMF Max pora sprawdzić, co słuchać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Wymiana amerykańskich jednostek stacjonujących w Polsce będzie kontynuowana, ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Informacje o tym przekazali szefowi MON amerykańscy dyplomaci.
17: Praca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce.
16: Mówił szef MON i dodał, że informacje w tej sprawie otrzymał od zastępcy ambasadora USA w Polsce Stephen Holmes oraz amerykańskiego atasze wojskowego.
1: To jest RMF Max Krosno.
16: W Ustrzykach Dolnych 4-letni maluch wymknął się nad ranem z domu i kompletnie sam spacerował ulicą. Chłopiec nocował u cioci. Sam otworzył drzwi kluczem i ruszył w miasto. Na szczęście szybko zauważyli go policjanci, którym po chwili powiedział, gdzie mieszka jego mama. Dziecko całe i zdrowe wróciło do domu, a policja apeluje o lepsze zabezpieczenie drzwi przed maluchami. Przechodzimy dalej. Przy Pałacu Kaczkowskich w Krośnie rozpoczęły się prace związane z planowanymi inwestycjami. Mieszkańcy i osoby odwiedzające park muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Szczegóły zna nasza reporterka.
18: W rejonie zabytkowego obiektu trwa budowa przyłączy ciepłowniczych, które w przyszłości będą zasilać Centrum Aktywności Społecznej oraz Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki, przygotowywaną przez Muzeum Rzemiosła. To pierwszy techniczny etap inwestycji, które mają nadać temu miejscu nowe funkcje społeczne, kulturalne i edukacyjne. Już w najbliższych dniach ma nastąpić otwarcie ofert w przetargu na część budowlaną obu przedsięwzięć.
16: Tyle Renata Pasiunt. A teraz wracamy do tematu bikepackingu. Czy wyprawa rowerowa w grupie jest bezpieczniejsza i ciekawsza niż samotna jazda? Oraz ile kilometrów dziennie na trasie wzdłuż Bałtyku jest w stanie pokonać zdrowy człowiek?
19: Ja wolę z kimś, bo zawsze jednak jest to taka wartość dodana. Towarzystwo jest motywujące do tego, żeby właśnie troszeczkę może dalej, może gdzieś tam dystans zwiększyć. Około, nie wiem, 80-100 kilometrów dziennie, no to jakby jest naprawdę w zupełności nieobciążające w takim sensie.
16: Mówiła rowerowa podróżniczka Justyna Matuszek, a ja zapraszam już na prognozę pogody w RMF Max Krosno.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, szczególnie w rejonach górskich, gdzie możliwe są także burze. Temperatura wyniesie od 20 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 22 w Jaśle oraz Dębice, do 23 w Rzeszowie. W nocy wyjdzie strefa całkowitego zachmurzenia z deszczem i temperaturą minimalną wokół 13 stopni, a jutro czeka nas trudna deszczowo-burzowa oraz silniejszym wiatrem. Stabilizacja pogody od środy, a upały od piątku.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Hity na maksa. No i już po 14 zdążyłem się zastanowić, co wam może umilić ten czas do końca poniedziałkowej zmiany w pracy i mam kilka dobrych numerów. Zaczniemy od największej petardy tego lata, no bo Iżel po prostu pozamiatał, to właśnie on.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Ja to się nawet cieszę, że mnie Taylor Swift nie zaprosiła na swoje weselicho. No bo wiadomo, że z pustymi rękoma nie wypada iść. A co kupić komuś, kto ma swoje odrzutowce na własność? No, ale gdybyście wy tego lata wybierali się na wesele, no to już z 15 tysiącami można się zastanowić nad czymś fajnym, prawda? Jeszcze sobie niezły prezent zrobicie za te pieniądze. To już mówię, jak wejść do zabawy Casa de Palma, bo jeden SMS wystarczy. Teraz możecie wpisać słowo Max, wysłać je na numer 7327. Najlepiej teraz, no bo później zapomnicie, ktoś tam przyjdzie, zagada, wyleci wam z głowy. Teraz wysyłacie Max 7327, koszt SMS-a 3,69 zł i może właśnie do was dziś będę dzwonić. A później wy wskażecie jedną z palm, pod którą być może będzie właśnie 15 tysięcy złotych, albo maszynka do lodów, albo głośnik JBL, albo coś jeszcze innego, równie fajnego. To teraz Max, ślijcie na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Na rower.
14: Na koncert.
15: Na spacer.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

gwiazda minionego weekendu rozkochał w sobie polską publiczność, Teddy Swims. No ale powiem wam, że gdyby jakiś polski tatuator chciał mu zrobić prezent po koncercie, taką pamiątkę z Polski, no to miałby problem, żeby znaleźć tam wolne miejsce. No, trzeba powiedzieć, że był ubrany idealnie, jak na sezon w Polsce. Ktoś mu to chyba podpowiedział, no bo tak krótkie spodenki i na to długi płaszcz. No naprawdę przygotował się w 100% na słońce i na deszcz. To sami widzicie, nie trzeba całej walizy, wszystko można zmieścić na sobie. Gdyby na to wszystko jeszcze włożył takie dmuchane kółko, to już w ogóle zdobyłby moje uznanie. A bez czego jeszcze nie wyobrażacie sobie urlopu w Polsce, to możecie podpowiedzieć na Messengerze RMF Max. Coś czuję, że w pierwszej kolejności pojawią się parawany. No ale może macie coś innego na swojej liście. Ja tu na liście mam wspaniałe rzeczy, bo Kygo i Khalid teraz się pojawią, a później jeszcze Fuka i Livka i Enklawa.

Wraca do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Polskie pizzerie, jak się okazuje, okazały się jednymi z najlepszych w Europie. I lepiej skoczyć do Pabianic, bo tam jest lepsza pizza niż w Rzymie, jak się okazuje, według niektórych rankingów.
3: No proszę, w Pabianicach, tak?
4: No brzmi pysznie, no.
2: Można pojechać na Pabianicce.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Do końca dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, szczególnie w rejonach górskich, gdzie możliwe są także burze. Temperatura wyniesie od 20 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 21 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 22 w Jaśle oraz Dębice, do 23 w Rzeszowie. W nocy wyjdzie strefa całkowitego zachmurzenia z deszczem i temperaturą minimalną wokół 13 stopni, a jutro czeka nas trudna deszczowo-burzowa oraz silniejszym wiatrem. Stabilizacja pogody od środy, a upały od piątku.
10: RMF Max.
11: RMF Max Krosno.

to Florida z T-Painem w RMF Max. No przecież muszę przypomnieć, że Florida też się wpisał na listę koncertów w tym roku. Był w Polsce w maju, a w tym tygodniu czekamy na Wiz Khalifę. Później jeszcze w lipcu Pitbull przyjedzie do Polski. No i weź tu na to wszystko zarób, no. To mamy w RMF Max takie kieszonkowe na letnie koncerty. 15 tysięcy złotych. Myślę, że wystarczy. Na naszej stronie, na rmfmax.pl możecie się zgłaszać do zabawy Casa de Palma. Dziś zadzwonię do kogoś z was. No a ten tutaj też korzysta z wakacji. Jeszcze się tym chwali. Nie idziemy spać. Oskar Cymst.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Na lody, na plażę z ekipą.
4: Leżąc.
3: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach 15, w RMF Max Krosno, czas na flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Na 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Powodem wywieszenia czerwonych flag są wysokie fale, silne wiatry i silne prądy wsteczne. Tak jest m.in. na plażach w Świnoujściu, Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Mielnie i Jarosławcu. W Gdańsku z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kąpieliskach Orle i Świbno. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
5: To jest RMF Max. Krosno.
6: W Jaśle dotychczasowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oficjalnie zmienił się w Centrum Usług Społecznych. W związku z tą transformacją radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu nowej instytucji aż 99% bonifikaty na zarządzanie budynkami. Dzięki temu zamiast ponad 15 tysięcy złotych rocznie rachunek za nieruchomości wyniesie symboliczną złotówkę z hakiem. A my w RMF Max rozmawiamy dziś o nocowaniu w lasach. Pora więc zapytać naszych słuchaczy o to, czy podoba im się ten pomysł.
7: Nocowanie w lesie? O nie, to nie dla mnie. Ja sobie nie wyobrażam życia bez jakiegoś prysznica, suszarki do włosów.
8: Jeżeli chodzi o nocowanie w lesie, proponuję, jeżeli chodzi o survival i wiedzę o survivalu, zawiesić się na hamaku ze względu na dzikie zwierzęta.
9: A nocował pan kiedyś w lesie?
8: Tak.
9: I fajnie było?
8: Najlepiej.
9: Boję się lasu i dzikich zwierząt, także niekoniecznie.
6: Z mieszkańcami Pomorza rozmawiała Joanna Chramitko-Mikoluk. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze garść ciekawych statystyk na temat populacji naszego kraju. Oficjalnie Polaków jest coraz mniej, ale nowe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na tzw. śladach życia, pokazuje coś innego. Okazuje się, że w Polsce mieszka realnie blisko 39 milionów ludzi, a różnica wynika głównie z obecności cudzoziemców. Co ciekawe, najmniej obcokrajowców wybiera na swój dom Podkarpacie. Stanowią oni u nas zaledwie 2% mieszkańców. A ja zapraszam już na pogodę. W najbliższych godzinach na Podkarpaciu wciąż istnieje ryzyko wystąpienia przelotnych opadów oraz lokalnych burz, głównie na południu regionu. Maksymalne wskaźniki na termometrach to dziś 21 stopni w Krośnie i Sanoku, 22 w Jaśle i 23 w Rzeszowie. Noc będzie pochmurna i deszczowa, a temperatury spadną do około 13 stopni. Jutro czeka nas kontynuacja tej niespokojnej aury. Będzie duże zachmurzenie, przelotny deszcz i burze, podczas których wiatr może powiać w porywach do 60 km na godzinę. Od piątku z kolei spodziewamy się powrotu upałów.
10: No to z przyjemnością napoczynamy kolejną godzinę poniedziałkowego programu i wszystko gra w RMF Max. Cierpliwości jeszcze trochę i będzie można startować do domu. No a jeśli już jesteście w korkach, to mam do samochodu Topika z Karol G.

0: jest ekstra muza na lato. Bob Sinclair, Kaiza w RMF Max. Ale mam tu dla was coś jeszcze naprawdę ekstra. Ekstra runda bonusowa w zabawie Casa de Palma. Już mówię, co to znaczy, o co chodzi. Normalnie jeden SMS daje wam jeden los w naszej zabawie, ale nie teraz, nie przez najbliższe 10 minut. Teraz dostajecie aż 1250 losów. Tak załatwiłem, nie ma za co, można brać. Wejście do dzisiejszego finału jest dużo łatwiejsze w tej chwili. No po prostu wpisujecie słowo MAX, wysyłacie takiego SMS-a na numer 7327, koszt 3,69 zł, no i czekacie spokojnie na telefon od nas, tylko żebyście odbierali, jak będę dzwonił dzisiaj. No i ta osoba, która odbierze, wybierze jedną z palm, pod którą będzie jakaś nagroda. Może 15 tysięcy złotych, bo mamy dla was takie pieniądze. Warto się zgłaszać. Teraz przez 10 minut 1250 losów. Max 7327. Ja swoje zrobiłem, teraz wy do dzieła. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Andy Dust w RMF Max, no i wspólnie z nim kibicujemy wam w poniedziałek. A teraz kibice piłkarscy niech zrobią trochę głośniej, bo sprawdzamy, co dzieje się na mundialowych boiskach. Max.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za 3 godziny w krakowskiej Taurun Arenie polscy koszykarze rozegrają ostatni mecz pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata. Przeciwnikiem Holandia. Biało-czerwoni awans do kolejnej fazy mają w kieszeni, ale celem jest wywalczenie kompletu zwycięstw. Przed nami trudne spotkanie, mówi kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka.
2: Holandia pokonała na wyjeździe w pierwszym meczu Łotyszy, więc myślę, że im się też lepiej gra na wyjazdach niż u siebie.
1: Na mecz o 18:00. Na mundialu kolejne ostateczne rozstrzygnięcia. Wieczorem w meczu 1/8 finału Portugalia zagra z Hiszpanią. Oba zespoły grały ze sobą ponad rok temu w finale Ligi Narodów. Wtedy po rzutach karnych lepsza była Portugalia. A w nocy ostatni z gospodarzy mundialu Amerykanie zagrają z Belgią.

0: klimatycznie, nastrojowo, to Ariana Grande w RMF Max o nieszczęśliwej miłości. To ja wam życzę, żebyście się w te wakacje zakochiwali tylko szczęśliwie, żebyście nie pudłowali, no chyba, że macie już swoją drugą połówkę i nie szukacie kolejnej, tylko się zastanawiacie, jaki tu pretekst wymyśleć, żeby z kolegami albo koleżankami wyjechać na tydzień nad Bałtyk. No to zawsze możecie powiedzieć, że chcecie jak Książulo najpierw pojechać i sprawdzić ten hotel, czy się nadaje. A czy pogoda będzie? No to sprawdzimy za chwilę, znaczy wiadomo, że będzie, tylko jaka. A po prognozie pojawi się Black Eyed Peas pasujące do każdej pogody.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

W najbliższych godzinach na Podkarpaciu wciąż istnieje ryzyko wystąpienia przelotnych opadów oraz lokalnych burz, głównie na południu regionu. Maksymalne wskaźniki na termometrach to dziś 21 stopni w Krośnie i Sanoku, 22 w Jaśle i 23 w Rzeszowie. Noc będzie pochmurna i deszczowa, a temperatury spadną do około 13 stopni. Jutro czeka nas kontynuacja tej niespokojnej aury. Będzie duże zachmurzenie, przelotny deszcz i burze, podczas których wiatr może powiać w porywach do 60 km na godzinę. Od piątku z kolei spodziewamy się powrotu upałów.

0: widzieć.
1: No, romantycznie Sobel z kolegami w RMF Max. Ciekawe, gdzie on by chciał wypoczywać latem. No, bo gdyby chciał, żeby było na bogato, no to chyba można pojechać na Grenlandię. Podobno średnia cena jednego noclegu tam wynosi jakieś 4400 na polskie. No i to by mogło tłumaczyć zainteresowanie Donalda Trumpa tym regionem, bo on lubi, jak jest na bogato, tylko od razu podpowiadam, że średnia temperatur w lipcu to tak między 5 a 10 stopni Celsjusza. No, ale pocieszające jest to, że nie tylko u nas są paragony grozy, chociaż temperatura przeważnie przyjemniejsza w Polsce. No to jeszcze do tej temperatury dorzucę bardzo przyjemne ciepłe dźwięki, bo teraz w RMF Max DJ Goja i Jason Derulo, a później jeszcze Cheat Codes.
2: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
8: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
7: Rysiu, jesteś nieoceniony.
8: No, co wypatrzyłaś?
7: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
9: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Na siebie.
16: Nad morze.
15: Na metę.
17: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
18: Na zegarach 16 w RMF Max błyskawicznie o tym, co ważne w poniedziałkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Premier Donald Tusk do jutra czeka na propozycje reform, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi o przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy. Tymczasem Porozumienie Rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domagają się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
19: Są rozczarowani wiernością resortu, mimo sygnałów o nieprawidłowościach w wielu szpitalach. Tak to opisuje przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
20: W październiku poprzedniego roku złożyliśmy do ministerstwa raport z psychiatrii w kraju dotyczących dyżurów. Wykazaliśmy ogrom nieprawidłowości i do tego momentu nie ma reakcji.
19: Wśród propozycji, które przygotowuje rząd, jest, jak ustaliłem, m.in. obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce. Rozważany jest też górny limit zarobków. Ostateczne decyzje w sprawie zmian, także tych personalnych, mają zapaść najpóźniej w środę.
18: Sprawą zajął się Michał Dobrołowicz. Ukraina zaatakowała dronami rafinerię w Omsku w zachodniej Syberii. Mieszkańcy miasta w mediach społecznościowych informują, że rafineria płonie, a to w Rosji jeden z największych zakładów przetwarzających ropę naftową. Gubernator regionu potwierdził, że doszło do ataku, ale dodał jedynie, że usuwane są jego skutki. Omsk leży 2700 km od terytoriów ukraińskich. I jeszcze krótka informacja dla kierowców w Warmińsko-Mazurskim. Na krajowej 59 między Mrągowem i Giżyckiem ciężarówka wjechała do rowu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Tworzą się olbrzymie korki.
2: To jest RMF Max.
18: To na koniec krótko świat filmu i piękny jubileusz. Sylwester Stallone obchodzi dzisiaj 80. urodziny. Nawet jeżeli nie oglądaliście najsłynniejszych filmów z jego udziałem, to pewnie wiecie, kto to: Rocky, Rambo czy Tango. Ten znany z twardych ról aktor ma na koncie Oscara. Kocham wszystkich Rockich, wielokrotnie powtarza Stallone tym swoim charakterystycznym głosem. Pan Sylwester, mimo dojrzałego wieku, jest w świetnej formie, nie zwalnia tempa. Razem z Quentinem Tarantino pracuje nad serialem gangsterskim.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Z godziny na godzinę chmur będzie przybywać, a w nocy niebo nad Podkarpaciem zachmurzy się już całkowicie i pojawią się okresowe opady. Temperatura w nocy spadnie w Krośnie do około 13 stopni. Wtorek zapowiada się bardzo deszczowo i burzowo z temperaturą maksymalną do 21 stopni w naszym mieście i z silnymi porywami wiatru. W środę w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Chmury ustąpią miejsca słońcu, a czwartek przyniesie lekkie ochłodzenie do 20 stopni. Od piątku natomiast temperatury znów zaczną wzrastać w okolice 30 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Już po 16 w poniedziałek kibice szykują się pewnie na dzisiejszy mecz Hiszpania-Portugalia. Coś mi się wydaje, że wieczorem będą duże emocje, no ale nie takie, żeby telewizory latały przez balkon. Nasi przecież nie grają. A kogo zagram wam teraz w RMF Max? To jest muzyczny doping dla poniedziałkowej zmiany Dub Dogs najpierw i później jeszcze Cardinal Official z Zayko.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No wspaniali są męskie granie orkiestra w RMF Max. Nareszcie. To tak pewnie mogą powiedzieć wszyscy, którzy właśnie kończą poniedziałkową zmianę, ale może jeszcze nie wsiadajcie za kółko, bo niebawem będzie finał zabawy Casa de Palma. No i ktoś z was będzie miał szansę na 15 tysięcy złotych. No a to muza idealna, pod palmy, na leżak, David Tavare w RMF Max.

A to Mikola z Trypsem, taki fajny numer nagrali nam na lato. To może być lato na bogato, albo w wersji oszczędnościowej, pod namiotem, bliżej natury. No i wtedy w ruch idą puszki, zupki błyskawiczne. I tu uwaga, bo w kilku krajach europejskich w takich zupkach właśnie wykryto salmonelle. To nie są żarty. Od razu mówię, że chodzi o zupki produkowane u naszych wschodnich sąsiadów. No to jest coś nowego, bo do tej pory to na jelitową dywersję można się było natknąć tylko w Egipcie. Uspokajam, że ta partia produktów jest wycofywana. No, ale na wszelki wypadek, jak tam mama będzie wciskać do plecaka zapas schabowych i ogórków, to nie wybrzydzajcie. Jeżeli chodzi o nasze zapasy muzyczne, no to tu wszystko pierwszej świeżości. Za chwilę Gipsy Kukon z Jonatanem i później jeszcze The Weeknd będzie w RMF Max. RMF Max.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to teraz w RMF Max dzwonimy do kogoś ze słuchaczy, do kogoś, kto zgłosił się do naszej zabawy Casa de Palma. Mam nadzieję, że ktoś odbierze.
2: Słucham.
1: Odebrane po trzecim sygnale, jak miło. Robert Bojanowski z tej strony, radio RMF Max dzwoni. A kto po drugiej stronie?
2: Beata.
1: Cześć Beatka. Zostałem cię na urlopie już? Czy jeszcze w pracy?
2: Tak, na urlopie.
1: Na urlopie? Gdzie urlopujesz?
2: W Poznańskim.
1: To tam też mają Bałtyk?
2: No akurat tutaj nie.
1: Ale to dobrze, nie ma Bałtyku, znaczy, że będzie taniej i że będzie ciepła woda. Beatka, dzwonię do ciebie z zabawą Casa de Palma, a to znaczy, że są pieniądze do wygrania. No skoro się zgłaszałaś, to warto spróbować. Ale nie tylko pieniądze, mamy mnóstwo fantastycznych nagród. No i zasady są takie, bardzo proste, 26 palm do wyboru. Ty wskazujesz, którą mamy potrząsnąć, no i spadnie jakiś kokos pewnie, sprawdzimy, co jest w środku i to, co będzie w środku, powędruje do ciebie. To jest wszystko jasne?
2: Tak, tak.
1: Tak, tak. Jakaś taka przestraszona jesteś.
2: No, nie spodziewałam się takiego telefonu.
1: To czekaj, spokojnie. Usiądź sobie, weź 2-3 wdechy, wyluzuj się i wtedy będziemy kontynuować rozmowę, bo ja chcę, żeby było ci komfortowo i przyjemnie. To jest zabawa, wakacyjna zabawa, Casa de Palma. Tu się uśmiechamy, tu się bawimy, no i być może nawet wygrasz kasę na ten urlop, który właśnie odbywasz. To
2: no,
1: co?
2: Przydałby się pewnie, żeby się przydał.
1: To ja mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że te pieniądze, które mamy tutaj, powędrują do ciebie, a jeśli nie pieniądze, to które jest z fantastycznych nagród. Tylko teraz przypominam twoje zadanie, bardzo proste. Wybieramy jedną spośród 26 palm. No i który numerek obstawisz?
2: 7.
1: Jesteś pewna? Powtórzę, 7.
2: Tak.
1: Wybór Beaty.
2: Numer 7, tak.
1: Dobra. W tym kokosie, co to przed chwilą spadł, z palmy numer 7 mamy maszynę do lodów.
2: O Jezu.
1: No nie, no aż tak grubo nie. Ale będzie przyjemnie, będzie zimno, będzie smakowicie i pewnie słodko. I mam nadzieję, że jak tylko wrócisz do domu, bo tam na wakacjach, na urlopie, to pewnie ci się nie będzie chciało z tego korzystać, bo można sobie kupić w budce. Ale myślę, że w domu w czasie weekendu, w czasie wakacji, to taka maszyna do lodów, jak goście albo rodzinka przyjdą, to się przyda.
2: No, dzieci, wnuki.
1: To... O, no to jest kogo częstować. Beatka, gratuluję ci, życzę udanego urlopu. No a jutro wracamy w RMF Max z zabawą Casa de Palma, do której możecie się zgłaszać cały czas na RMF Max.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dawid Podsiadło w RMF Max na błysk, ale już nie przesadzajmy z tym sprzątaniem, korzystajcie z wakacji. No i pomożemy wam w wakacyjnej zabawie, bo po 17 w RMF Max w kanale nadawczym będzie kolejna szansa na to, żeby wygrać bilet do parku rozrywki dla całej waszej paczki. Robert Bojowski, dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro, no i znowu będę miał dla was wspaniałe nagrody w zabawie Casa de Palma, do której możecie się zgłaszać na rmfmax.pl. Tu zapraszam po szczegóły. Na razie, pa!
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
2: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
11: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
10: Rysiu, jesteś nieoceniony.
11: No, co wypatrzyłaś?
10: Panel podłogowy Dom w Boston. Idealny do naszego salonu i cena atrakcyjna jak ty.
12: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Słyszysz?

0: wtorek zapowiada się bardzo deszczowo i burzowo z temperaturą maksymalną do 21 stopni w naszym mieście i z silnymi porywami wiatru. W środę w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Chmury ustąpią miejsca słońcu, a czwartek przyniesie lekkie ochłodzenie do 20 stopni. Od piątku natomiast temperatury znów zaczną wzrastać w okolice 30 stopni.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: O 17 w RMF Max, krótko o tym, co ważne i ciekawe. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash. Bałtyk ostatnio nie sprzyja wypoczywającym nad morzem. Na ponad 140 kąpieliskach wywieszone są dziś czerwone flagi. Zakaz wchodzenia do wody ogłoszono z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. To bardzo groźne zjawiska, nawet dla doświadczonych pływaków, alarmują ratownicy.
1: Prąd wsteczny jest to zjawisko, które występuje przez tak naprawdę cały rok nad morzem. Powstaje w wyniku cofnięcia się wody, którą fale wyrzucają na brzeg. No i ta woda musi jednak wrócić do morza. Wtedy właśnie tam cała masa wody wraca, jednocześnie wytwarzając prąd, który pociąga ze sobą wszystko, co znajduje się w jego promieniu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie mamy coraz więcej zgłoszeń dotyczących problemu z powrotem do brzegu w sposób samodzielny.
0: Uważajcie na siebie, a mówił ratownik wodny Patryk Gruciński. Prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MONE Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski będą reprezentować Polskę na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO w Ankarze. Głównym celem spotkania będzie potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność obronna Europy i pomoc dla Ukrainy.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Zakopiańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia i pozostawienia na Orlej Perci w Tatrach niepełnoletnich uczestników obozu sportowego. W ubiegłym tygodniu toprowcy zabrali śmigłowcem 8 osób, które w czasie fatalnej pogody utknęły na tym najtrudniejszym tatrzańskim szlaku. Czy w dobie powszechnego dostępu do translatorów obsługiwanych przez sztuczną inteligencję nie warto już uczyć języków obcych? Wyniki badań zespołu międzynarodowych naukowców pokazują dobitnie, że mówienie obcymi językami odmładza mózg.
3: Badano grupę mieszkańców kraju Basków, którzy znali od 1 do 4 języków. Okazało się, że osoby posługujące się 2 językami miały mózg, który wyglądał na średnio 6 lat młodszy niż ich rówieśników mówiących tylko jednym językiem.
0: Jeszcze lepiej wyglądało to u osób, które znały więcej języków. A temat zgłębiał Grzegorz Jasiński.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Wieczór i noc przyniosą nam zmianę pogody. Niebo całkowicie pokryje się chmurami i wystąpią opady deszczu przy temperaturze około 13 stopni. Jutro czeka nas z kolei wymagający wtorek z dużą ilością chmur, przelotnymi opadami i burzami oraz wiatrem, który w porywach osiągnie 60 km na godzinę. Temperatura w Krośnie nie przekroczy jutro 21 stopni. W środę od rana jeszcze trochę popada, ale w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Czwartek będzie już spokojny, ale nieco chłodniejszy. Z kolei od piątku temperatury znów zaczną wzrastać w okolice 30 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMS Max. Mnóstwo ludzi obudziło się dziś i krzyknęło: co do diaska?
8: Co
7: się dzieje?
8: Grane? Tak
7: poniedziałek było. Dziś. Czasem w poniedziałek jest ciężko, ale dziś w poniedziałek jest akurat lekko.
9: Poczuj dobry beat.
8: A będzie lżej w tej trójce, w kanale nadawczym. Justyna Borycka.
7: Michał Siwek.
10: I Natalia Kawałek. Nie możemy się dogadać jeszcze, ale spokojnie, złapiemy wspólny rytm i jakoś dowiosłujemy do 20.
8: Wspólną kawę mamy jakby co na razie.
10: Ja już wypiłam.
7: Gwara od mojej.

0: ale pięknie jest znów słyszeć ten numer. Tiesto i Sneaky Sound System w RMF Max. To I Will Be Here. Być może jakieś wspomnieniowe klapki wam się właśnie otworzyły w głowach. Dzień dobry.
1: No mi się właśnie odpaliło tutaj na ostatnich dosłownie bitach nagle olśnienie. Tak, przecież ja to znam. A myślałam, że nie, to chyba mnie ominęło.
2: Bicik elegancki, I Will Be Here. To Tiesto przed chwilą w RMF Max. Natomiast do was jest, drodzy państwo, pytanie. Proste, szybkie, jakby nieskomplikowane. O czym teraz myślicie?
0: Messenger RMF Max. To jest miejsce, gdzie trzeba to napisać.
1: A warto chyba dodać, że to nie jest tak, że wy się podzielicie swoimi najskrytszymi myślami, a my z tym nic nie zrobimy, albo was ośmieszymy przed wszystkimi. Absolutnie nie. My w zamian mamy 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze, więc stawka całkiem wysoka.
0: 4 bilety!
1: 4!
0: Za to, co masz teraz w głowie, to przecież
1: 4!
0: Taniej się nie da.
2: Ja... Są takie dni, kiedy i tak uważam, że byłoby to za dużo, natomiast myślę, że to jest uczciwa cena.
0: Świat nie byłby gotowy, tak?
2: Zapraszamy na Messenger RMF Max z waszymi aktualnymi myślami. 4 bilety do parku rozrywki czekają na kogoś z was. To jest RMF Max, teraz Bebe Rexha.

0: Ja wnioskuję o hołd. Wnioskuję o hołd dla najpotężniejszego z Norwegów. Przepraszam, proszę o ciszę.
1: Przepraszam, czy ty rozumiesz, co tam jest śpiewane? Bo ta piosenka mi się mega wkręciła, ale ja nie, oprócz tego, że wiem, o kim ona jest, to nie wiem, co tam jest śpiewane.
0: Ja ją w głowie śpiewam po prostu cały czas słowem Halland. Jakby
2: Halland? Wielkim człowiekiem jest, no.
1: Tak,
2: jest
1: wielkim wikingiem, potężnym.
0: Powiedzmy, o co chodzi. Brazylia wczoraj musiała się ugiąć pod potęgą najpotężniejszego z wikingów, Erling Halland. Dwie bramki, 2-0, Norwegia przechodzi dalej. Brazylia odpada z mundialu. A kto słyszał cokolwiek o piłce nożnej, ten wie, jaką potęgą w tym sporcie jest Brazylia. Dlatego pomyślałem, że Erling Haaland powinien tutaj taki ołtarzyk u nas w programie dostać.
2: Tak, ja bym też chciała zwrócić uwagę, bo widzę, że Michał się tak nie za bardzo chcesz pochwalić, ale ty sobie wybrałeś Norwegię jako zespół, któremu będziesz kibicował na mundialu.
0: Od początku mundialu.
1: Wielka gratulacja.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tak, ja myślę, że powinieneś teraz spróbować szczęścia jeszcze gdzieś indziej, no nie wiem.
0: Tak, ja w ogóle jak tylko widzę jakąś blondynkę na mieście, to ja ją zaczepiam i mam nadzieję, że jednak obróci się i zobaczę twarz Haalanda. Jeszcze się nie udało.

0: plaży
1: z ekipą.
2: Na formę.
3: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.

0: Ale ekipa Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. My już też w powiększonym składzie, bo z nami Krzysiu Chwaliński.
1: Cześć, jestem.
2: No dzień dobry i na mundial znowu zerkniemy. Emocje rosną, tak coraz bliżej finału jesteśmy, więc kolejny mistrzowski flash sportowy przed wami. Zapraszamy.
1: Wieczorem w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata pojedynek Portugalia-Hiszpania. Czy mistrzowie Europy zatrzymają Cristiano Ronaldo, który będzie dzisiaj bardzo zdeterminowany, bo do piłkarskiej kolekcji trofeów brakuje mu tylko tytułu mistrza świata.
3: Hiszpanie, którzy poza wpadką w pierwszym mundialowym meczu z każdym kolejnym się rozkręcają, zdobyli już 8 goli w 4 meczach i nie stracili żadnego. Portugalia zaś do 1/8 awansowała po pełnym kontrowersji i emocji starciu z Chorwacją. Oba zespoły grały ze sobą rok temu w finale Ligi Narodów. Wtedy po rzutach karnych wygrali Portugalczycy.
1: Przypominał Wojciech Marczyk, jak będzie dziś, dowiemy się późno wieczorem. Mecz o godzinie 21:00. A w nocy współgospodarze mundialu Amerykanie zagrają z Belgią, to spotkanie o 2:00 w nocy. Tymczasem za pół godziny w krakowskiej Tauron Arenie polscy koszykarze zmierzą się z reprezentacją Holandii w ostatnim meczu pierwszej rundy eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni awans mają w kieszeni, ale walczą o komplet zwycięstw.
2: Czyli wjeżdżamy z jakąś małą odmianą od mundialu, tak?
1: Tak jest, koszykówka.
0: Gdzieś w końcu pojedziemy.
1: Piękne wydanie.
2: Tutaj przynajmniej są Polacy.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: To tego się słucha.
6: To jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
3: Wieczór i noc przyniosą nam zmianę pogody. Niebo całkowicie pokryje się chmurami i wystąpią opady deszczu przy temperaturze około 13 stopni. Jutro czeka nas z kolei wymagający wtorek z dużą ilością chmur, przelotnymi opadami i burzami oraz wiatrem, który w porywach osiągnie 60 km na godzinę. Temperatura w Krośnie nie przekroczy jutro 21 stopni. W środę od rana jeszcze trochę popada, ale w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Czwartek będzie już spokojny, ale nieco chłodniejszy. Z kolei od piątku temperatury znów zaczną wzrastać w okolice 30 kresek.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Drodzy Państwo, my w RMF Max wychodzimy z pięknego założenia, że nasi słuchacze myślą i chcieliśmy się dowiedzieć, co myślą w akurat konkretnym momencie, jakieś takie parę minut temu. I Marlena nam napisała taką swoją myśl. Marlenko, o czym ty myślałaś?
2: Myślałam o tym, czy mój pies, ma na imię Daisy, pogryzie panią u groomera, która ją obcinała, bo zwykle tak bywało. Kiedy weszłam na chwilę, to zrobiła się bardzo niespokojna i miałam po prostu wyjść i w samochodzie czekać na telefon, gdyby sytuacja się pogorszyła.
1: Wyprosili cię?
2: Taka była nasza umowa, że źle działałam na pieska.
3: Okej, ale powiedz, ty nadal czekasz, czy to już jest po wszystkim?
2: Ja jeszcze mam 5 minut.
4: Okay. Czyli za chwilę tak naprawdę się dopiero dowiemy, za chwilę się okaże, jaki jest ostateczny wynik, tak?
2: Wydaje mi się, że dobry, bo jeszcze nie miałam telefonu, że mam ratować sytuację.
4: Okay, a to jest całkiem niezły znak.
1: Tak. Umówmy się.
3: Dobrze, że dostałaś telefon od RMF Max natomiast, bo dzięki twojej myśli i temu telefonowi 4 wejściówki do Energylandii lecą do ciebie.
2: Dzięki.
1: Ja w ogóle nie wiem, jak jest z tym, z wpuszczaniem psów do Energylandii.
4: Chyba kiepsko, tak właśnie, się obawiam.
1: No czyli Daisy zostaje u pani, skoro nie pogryzła, to znaczy, że się dogadują. A ty, Marlena, zabieraj ekipę i jedziecie się bawić, dobra?
2: Dzięki bardzo, ale mi zrobiliście coś.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
3: taniej masz. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rysiu, kochanie, skoczysz po nową gazetkę z Merkurego?
9: Już mam, Zosieńko. Wiedziałem, że będziesz chciała.
8: Rysiu, jesteś nieoceniony.
9: No, co wypatrzyłaś?
8: Panel podłogowy dom w Boston. Idealny do naszego salonu. I cena atrakcyjna jak ty.
10: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Zerkamy na najświeższą prognozę pogody w RMF Max Krosno. Wieczorem w regionie przewidywane są umiarkowane zachmurzenia z możliwymi przejaśnieniami w późniejszych godzinach. Temperatura utrzyma się na poziomie 17-19 kresek. W nocy może spaść do 15 stopni. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale warunki na drogach pozostaną dobre. Wieczór zapowiada się komfortowo, jednak jutro warto wziąć ze sobą parasol. Ciśnienie będzie w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: 18 równiutko na zegarach. Poniedziałek już się zbliża do końca, ale jeszcze dużo dobrego przed nami, bo to kanał nadawczy w RMF Max. Siemka.
4: Dobrego?
3: No a co?
4: Dobrego, dobre rzeczy będą?
3: No.
4: Ale super. Nie
3: ja
4: mogę się doczekać.
3: Ja liczę, powiem szczerze, nawet na najlepsze.
4: Ale to Boryna obiecała, więc Boryna za chwilę leci po coś dobrego, a my gramy dla was Another i Talk to You. Jest 18, Michał Siwek,
3: Natalia Kawałek, Justyna Borycka i bądźcie blisko Messengera RMF Max, bo za chwilę będziemy was pytać o rzeczy ważne i mniej poważne też.
5: Ty nie zmieniaj tematu, my cię zaraz będziemy rozliczać z tego, co powiedziałaś. Bo
3: dobra.
5: Już Messenger, coś dobrego ogarnij.
4: Młoda, leć po drinki. No.

0: Lego.
1: Mundial 2014, pamiętamy na zawsze w naszych sercach Shakira i La La La, czyli Dare w RMF Max. To jest kanał dodawczy i już prawie 7 minut po 18.
2: Ja podam 3 hasła, a potem wytłumaczę, o co chodzi. Żelki kwaśne, kostki do zmywarki i co ja jeszcze mówiłem? I co to było?
3: Co ty jeszcze dostałeś? Czekaj. Coś takiego...
2: Widzisz, zapomniałem teraz.
3: Żelki.
2: Żel pod prysznic. Jeszcze raz. Kostki do zmywarki, żel pod prysznic i żelki kwaśne. To jest to, co dostałem od mamy na zaległy dzień dziecka, jak ją odwiedziłem w ten weekend. Wspaniały zestaw, absolutnie. Mamo, kocham cię, dziękuję. Natomiast otworzyło to dyskusję piękną w naszym studiu, do której was zapraszamy. Messenger RMF Max. Najdziwniejszy prezent od rodziców.
1: No ja ostatnio dostałam bardzo dziwny od mamy, też na dzień dziecka, bo dostałam taką przepotężną, wielką gąskę, ale taką prawie mojej wielkości. Taką pluszową.
2: Ale odżyjącą?
1: Gąskę.
2: Nie, pluszową.
1: Taką, wiecie, no nigdy w życiu nie dostałam tak potężnej maskotki, no.
3: Wiecie co, ja mam taką teorię, że po prostu rodzice się teraz mszczą za nasze prezenty, które przywoziliśmy z kolonii na przykład.
2: Może
1: ale
2: tak
1: to
2: być.
1: Jest te wszystkie sklejaki muszę jest...
3: Albo szklanki z wygrawerowanym napisem miejscowości.
1: I ciupaga z imieniem, wiadomo, ciupaga z imieniem musi
3: tak
1: być.
3: Tak jest. To jest mój hot take na ten moment, ale wypiszcie, jakie najdziwniejsze prezenty dostaliście od rodziców. Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wasze głosówki, wiadomości. Bądźmy w kontakcie.

0: David Guetta i piosenka, którą śpiewa razem z dziećmi przy ognisku, to Run Run River. Tak sobie w sensie taki klimat ma ogniskowy.
1: Tak,
0: run...
1: wie, że deki stają przy ognisku, to... byleby się kabelki nie poprzypalały, wszystko jest git.
0: O to chodzi. Run Run River to za nami, a przed nami dalsza część dyskusji o dziwnych prezentach od rodziców. Ja dostałem ostatnio zaległy na Dzień Dziecka. Żelki kwaśne, żel pod prysznic i kostki do zmywarki.
2: No właśnie, i tutaj się pojawia moja wątpliwość, bo gdyby to był na przykład żel do mycia zmywarki, to można by znaleźć jakiś wspólny mianownik tych wszystkich rzeczy. Ale specjalnie tutaj pozostała taka doza wątpliwości.
1: Żebyś ty był czysty, naczynia były czyste i żebyś miał jeszcze coś takiego miłego.
0: Hubert dostał patelnię.
1: Wok
0: konkretnie.
2: Wok to jest klasa, to ja naprawdę szanuję.
1: Wok jest ok, totalnie. Ale bardziej mi się spodobało, że tutaj na 30 komplet opon zimowych.
0: Ta jest, używanych 5-letnich.
2: Przepiękne. Drabina taka składana na 3. Też fajny prezent,
0: super,
2: uważam.
0: Super, bardzo, moim zdaniem super.
2: Ja kiedyś dostałam pościel i też uważam, że super.
0: To nie są dziwne prezenty, to są dobre prezenty,
1: to czekaj,
0: nie narzekajcie.
1: Chcesz dziwny? Brelok do kluczyków samochodowych z grawerowanymi tablicami rejestracyjnymi.
0: Tak, żeby złodziejowi było łatwiej.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: O, Kuba, dobra, no to Kuba na razie jest...
1: Kuba wygrywasz, tak.
2: Kuba wygrywasz, ale czekamy na więcej. Głosówki ślijcie nam przez Messenger RMF Max. Czekamy na dziwne prezenty od rodziców.

imię RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. Dobra, nieważne. Hity na Maxa.

0: Umówmy się, że ten numer to jest motywacja dla wszystkich, którzy mecze będą na bieżąco oglądać. Dariusz i Finlay za nami w RMF Max, a tutaj pora na mistrzowski flash sportowy.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu, zaczynamy. Polscy koszykarze dziś w ostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata grają w Krakowie z Holandią. To trudne spotkanie. Pierwszą kwartę biało-czerwoni wygrali 18-16. Trwa część numer 2. Nasza kadra gra o komplet zwycięstw, bo jest już pewna awansu do kolejnej fazy kwalifikacji, których zmierzy się z Izraelem, Chorwacją i Niemcami. Tymczasem już wiadomo, że Igor Milicic pozostanie trenerem koszykarskiej kadry co najmniej przez rok. Potwierdził to dzisiaj Polski Związek Koszykówki. Będzie to więc okazja do spełnienia trenerskiego marzenia niespełnionego od 5 lat.
2: Chciałbym, żeby Polska pod moją kadencją wygrała medal na wielkim turnieju i to jest takie moje ukryte marzenie, które mnie ciągnie.
1: Mówił Milicic, tymczasem w Krakowie na tablicy wyników 22-21, ale dla Holendrów. Hiszpania czy Portugalia? Kto wejdzie do grona ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu? To okaże się w nocy, a mecz rozpocznie się o 21:00. O 2:00 w nocy USA zagra z Belgią.
3: Czyli co, dzisiaj mówisz szczególnie dużo o ciężkiej piłce i dużej piłce? Będą jakieś inne piłki jeszcze, wracając do naszej nomenklatury
1: oficjalnej? Dzisiaj nie. Dzisiaj będzie ta wielka i ta trochę mniejsza.
4: Okay. Rozumiem. Żadnej małej piłki.
1: Dzisiaj bez małych piłeczek.
4: Yeah.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Niektórzy wciąż czekają na urlop, ale z urlopami to trzeba być ostrożnym, bo można bardzo źle trafić.
1: Na przykład do smażalni ryb i to jest taki temat, którym chcieliśmy się zająć, bo była kontrola w tych smażalniach i się okazało, że aż 12% klientów w smażalniach polskich dostaje inną rybę niż ta, którą zamówili.
0: No słuchajcie, Instytut Badań potwierdził, że 90% z nich to filet.
2: Max. Reklama. Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Zerkamy na najświeższą prognozę pogody w RMF Max Krosno. Wieczorem w regionie przewidywane są umiarkowane zachmurzenia z możliwymi przejaśnieniami w późniejszych godzinach. Temperatura utrzyma się na poziomie 17-19 kresek. W nocy może spaść do 15 stopni. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale warunki na drogach pozostaną dobre. Wieczór zapowiada się komfortowo, jednak jutro warto wziąć ze sobą parasol. Ciśnienie będzie w normie.

0: Dance the Night to Dua Lipa w RMF Max. I tak się gra, słuchajcie, jeszcze przed godziną 19:00. Postanowiliśmy się z wami zabawić jeszcze o tej porze.
1: A czemu nie? Bo to jest bardzo dobra pora, żeby coś właśnie jeszcze zrobić, jeszcze nie iść spać, jeszcze nie odpuszczać. Jeszcze jest poniedziałek do ogarnięcia.
2: Właśnie niektórzy twierdzą, że poniedziałek, my mówimy podziałek, czyli tak. Dzień bez nie. Napiszcie, czego byście sobie dzisiaj nie odmówili, a potem sprawdzimy, czy rzeczywiście potraficie przeżyć podziałek tak, jak podziałek należy przeżywać.
0: Czyli bez nie.
2: Bez nie.
0: Tak jest.
1: Zadanie to trudne, ale damy radę.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać, czego byście sobie nie odmówili. Będziemy dzwonić po 19:00. RMF

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedasz, to w euro!
0: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max Krosno. Wieczór i noc zapowiadają się całkiem spokojnie, na termometrach od 17 do 19 stopni. W nocy temperatura może spaść do 15. Miejscami może dziś przelotnie popadać na jutro, natomiast lepiej przygotować parasol, może zacząć padać już od 6 rano. Jutro maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie utrzyma się w normie, a do końca tygodnia upałów raczej nie zobaczymy. Hity na
2: po 19 parę chwil. I co? Wiemy, jaka pogoda, ale czego nie wiemy?
3: Nie wiemy, czego by sobie nie odmówili słuchacze RMF Max, no, a właśnie o to pytaliśmy z okazji dnia, który my sobie zwiemy roboczo podziałkiem, czyli dniem bez nie.
2: Czyli dziś.
3: Wszystko. Ale połączyłaś kropki. Dokładnie o to
2: jestem
3: chodzi.
2: Bardzo sprytna i dużo czytam.
4: Niesamowite. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy, więc to jest jeszcze okazja, żeby się zgłosić. Nagrywajcie głosówki albo piszcie, czego byście sobie dzisiaj nie odmówili na Messengerze RMF Max.

0: albo ma ten. Tak, gramy w RMF Max w podziałek. Tak jest, dobrze słyszeliście. W podziałek, czyli dzień bez nie, bo tak go właśnie traktujemy. Jest 8 po 7, a my już w większym składzie w RMF Max. Halo, halo, Łukasz, jesteś?
1: Cześć, jestem.
0: Siemanko. Jak hej, tam? Hej. Po robocie?
1: Po robocie, finish, także odpoczywam.
2: To brzmi jak piękny wieczór.
1: Piękny, no co może być piękniejszego w podziałek?
3: Dobrze!
0: Już chłop jest czujny, dobrze.
3: No, nowe kalendarze na nowy rok, a do RMF Max wyjdą już z korektą. Nie będzie poniedziałek, tylko już będzie, nawet nie pon, będzie po prostu po.
0: Będzie po.
3: Będzie po prostu po.
2: Będzie po wszystkim, będzie pięknie.
3: Natomiast twoim zadaniem, Łukasz, dzisiaj jest udowodnić nam, jak bardzo nie jesteś na nie, jak bardzo jesteś na tak. 45 sekund, nasza rola jest taka, żeby zadawać ci jak najbardziej podchwytliwe pytania, a twoja rola jest taka, żeby na nie odpowiadać jak najszybciej, nie używając słowa nie. Gotowy?
1: Okej, okay, jasne.
0: Dobra, no to odpalamy zegar.
3: 3, 2, 1, czas, start.
0: To na początek proste. Śpisz dzisiaj w pracy?
1: Tak.
2: A czy obchodzisz Dzień Dziecka?
1: Obchodzę.
2: A każdego dnia?
1: Każdego, oczywiście.
3: A jak ma na imię twoja piąta córka?
1: Chciałbym zdradzić, ale zdradzę. Dominika.
0: Łukasz, słuchaj, podobno w Bałtyku sinice. Wszedłbyś sobie do wody teraz?
1: Wszedłbym, jasne, że tu.
2: A czy uważasz, że koszykówka to jest szalenie nieciekawy sport?
1: Najlepszy sport na świecie.
0: No okay, jednak, okay, zobacz. A trening okay. Był dzisiaj?
1: Był, był.
3: A czemu wczoraj nie powiedziałeś mi cześć?
1: Powiedziałem.
3: Nie powiedziałeś?
1: Powiedziałem, widziałem, więc powiedziałem.
0: No, brawo! Łukasz! Nie dałeś się zagiąć ani przez sekundę. Gratulacje.
3: Gratulujemy. Nie no, takich zawodników potrzebujemy.
2: A próbowaliśmy uderzyć w czułe punkty, bo wyśledziliśmy, że ty lubisz koszykówkę.
1: Dokładnie, uwielbiam.
0: To nie dał się złamać.
3: Oglądasz ten mecz, który teraz się odbywa na Tauron Arenie w Krakowie?
1: Tak, oczywiście.
3: To daj znać, jaki wynik, bo my akurat przestaliśmy patrzeć na chwilę.
1: W tej sekundzie akurat też wyszedłem, żeby móc spokojnie z wami porozmawiać.
3: Ale nie, to wróć do telewizora.
2: Dobrze idzie Polsce, czy nie?
0: Potrzebujemy korespondenta, Łukasz.
2: Tak.
1: Jeszcze raz mnie to przydało.
0: Korespondenta potrzebujemy. Powiedz, ile tam jest.
1: Zaraz wam powiem.
2: Powiedz, czy wygrywamy? Powiedz, że tak.
1: Wygrywamy, no oczywiście, że tak.
3: No i o to chodzi. Nie wygrałeś, no tak. Polska wygrywa. A my jeszcze do tego puszczamy Gipsa, Kukona i Jonatana, a do ciebie wysyłamy zestaw letnich gadżetów RMF Max, także absolutnie wszyscy w tym momencie wygrywają. 19.11 RMF Max.

0: Tame Impala i Jenny w RMF Max. Świeżo można powiedzieć po openerze. Ta nasza Jenny wystąpiła właśnie na naszej prywatnej, magentowej scenie 19:17.
1: Czas leci, czas leci pięknie.
0: Strasznie.
1: Szybko leci w wakacje. Ten mundial też już coraz szybciej i my tak co chwilę jakieś skrawki najciekawszych wiadomości z tego mundialu podrzucamy. Jordan Henderson nie zagrał w meczu. Słuchajcie, taka szybka akcja. Chłop nie zagrał w meczu, dostał żółtą kartkę i znieśli go na noszach z boiska.
2: Wow. Polskie obywatelstwo z automatu, drodzy państwo.

0: Goście, wielu gości pojawi się teraz przy mistrzowskim fleszu sportowym. No czegoś takiego to chyba jeszcze nie mieliśmy, mam wrażenie.
1: No właśnie, no bo oprócz tego, że trwa mundial i za chwilę zerkniemy sobie na przygotowania do meczu pewnie Portugalia-Hiszpania, hitu tej kolejki, no to jeszcze przecież koszykarskie emocje na Tauron Arenie w Krakowie. Prawda, Krzysiu?
2: Wszystko się zgadza.
1: Krzysztof Chwaliński w studiu. Zaczynamy kolejny mistrzowski flesz sportowy.
3: Zaczynamy, jak powiedzieliście, od krakowskiej Tauron Areny. Tam trwa zacięty koszykarski pojedynek Polska-Holandia. To ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Po pierwszej połowie biało-czerwoni wygrywali 46-44.
4: I mam wrażenie, że Polska trochę przespała akurat tę pierwszą połowę, chociaż może też być pewna awansu i to stąd się wzięło to rozluźnienie.
3: Na trybunach jak może rozpoznajecie nasz człowiek Filip Kliber. Filip, jaka atmosfera?
4: Słychać, że Kraków stęskił się za koszykówką, ponieważ po 30 latach ta koszykówka wróciła do Krakowa i wróciła w najlepszym możliwym wydaniu. Tauron Arena wypełniona po brzegi. Atmosfera niesamowita. Tauron Arena jest naprawdę bardzo, bardzo głośna.
3: Mecz ogląda Filip Kliber, z którym jeszcze się połączymy. W Krakowie kończy się trzecia kwarta, jest 70-65. Wygrywamy, ale nadal mamy problemy w obronie. A na mundialu dziś mecz Hiszpania-Portugalia, początek o 21:00, a o 2:00 w nocy USA zagra z Belgią.
0: To dzisiaj nie tylko kibicujemy ulubionym zespołom, ale też trzymamy kciuki za Filipa Klibera, żeby jutro wstał na poranek. Może być ciężko.
1: Filip! Filip!

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że jest lato, bo można trochę zwątpić w ostatnich dniach, no to Bibi Rexa i Faithless przypominają, że jest do czego sobie gorąco potuptać.
1: A ja sobie gorąco spojrzałem na pogodę w Dallas, gdzie dzisiaj mecz Portugalia-Hiszpania.
2: No, no i co?
1: 34 stopnie, drodzy państwo.
0: Dobra, jak u nas było, to narzekaliśmy.
1: A jeszcze doleci do 37, także dzisiaj mecz w dość trudnych warunkach. Jakie warunki u nas, to się dowiemy w prognozie. Za momencik, zostańcie.
3: Reklama. Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

Sprawdzamy najświeższą prognozę pogody w RMF Max Krosno. Wieczór i noc zapowiadają się całkiem spokojnie, na termometrach od 17 do 19 stopni. W nocy temperatura może spaść do 15. Miejscami może dziś przelotnie popadać na jutro, natomiast lepiej przygotować parasol, może zacząć padać już od 6 rano. Jutro maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie utrzyma się w normie, a do końca tygodnia upał raczej nie zobaczymy.

0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na przestrzeni tego letniego sezonu było wiele dyskusji o Bobie, czy dobry, czy niedobry, kto lubi, kto nie lubi. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, jedyny Bob, który akceptuję w swoim życiu, to jest Bob Sinclair, który właśnie przed chwilą grał w numerze I Can't Wait w RMF Max.
1: Takie Boby kochają chyba wszyscy.
2: Tak, zgadzamy się. Bob Sinclair może być i można nas wszystkich pogodzić. To dzięki za dziś, słuchajcie. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Borycka?
1: Kawałek.
0: I Siwek.
2: Udało się! A teraz jeszcze Tour de Club, sprawdzamy co na mieście i za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hot Bands.
3: To jest Tour de Club w RMF Max Krosno, czyli sprawdzamy imprezowy kalendarz wydarzeń w regionie. Co porobić, gdzie porobić, co ciekawego dzieje się w tym tygodniu w mieście i okolicach. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek, koncerty pod chmurką. Idealna propozycja na weekend. Dni Jedlicza odbędą się na placu targowym Mój Rynek i potrwają 2 dni. W sobotę gwiazdą wieczoru jest Grupson. W niedzielę zagrają m.in. Sławomir i legendarna grupa Perfect z Łukaszem Drapałą. A skoro pod chmurką, no to może kino pod chmurką. Na rynku w Krośnie w ten piątek zobaczycie komedię kryminalną Na Noże. Start seansu o 21:00, wstęp za darmożkę. A ja zerkam też nieco dalej w kalendarz i widzę takie rzeczy. 17-18 lipca. Muzyczny cross, hip-hop, jazz, pop, klasyka, czyli Young Arts Festival w line-upie. Między innymi Lady C, czyli laureatka Grammy i Paktofonika z orkiestrą symfoniczną.
4: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chweliński, witam ponownie. Na piłkarskim mundialu za niecałą godzinę pierwszy gwizdek w meczu Hiszpania-Portugalia. Która z tych drużyn ma większe szanse na awans do ćwierćfinału? Co o tym myśli Ronaldo? Posłuchajcie.
2: W 4 spotkaniach mundialu Hiszpanie nie stracili jeszcze bramki. Jak to miałby strzelić gola dla Portugalii? No wielu panów tej reprezentacji wskazuje oczywiście na Cristiano Ronaldo. Hiszpania jest zawsze kandydatem do wygrania wszystkiego. Mistrzostwa Świata, Europy czy Ligi Narodów. Teoretycznie są faworytem. Ja uwielbiam grać przeciwko tej drużynie. Wierzę, że to Portugalia wygra i awansuje do ćwierćfinału. Podkreślał CR7, który przeciwko Hiszpanii zagra już po raz 11 w karierze.
1: Mówił Patryk Serwański, a mecz rozpocznie się o 21:00. Teraz koszykówka, bo w krakowskiej Tauron Arenie kończy się ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy na razie z kompletem 5 zwycięstw na koncie grają z mocnymi dzisiaj Holendrami. Na tablicy wyników 90-84 dla biało-czerwonych. Za chwilę koniec czwartej kwarty, koniec meczu. Dzieli nas od tego końca 20 sekund.
3: No to odpalamy drugi wakacyjny poniedziałkowy wieczór na liście Hop Benz Extra. Piotrek Świderski po tej stronie. Witajcie po 20 w RMF Max. Pora sprawdzić, jak po sobotnim notowaniu całej 30 układa się najlepsza dycha waszych ulubionych hitów. Na otwarcie mocny awans w sprawie samego końca zestawienia z miejsca 29 Shakira i Burna Boy.

0: To jak to, ale Szwedzi znają się na robieniu mocnych EDM-owych tracków. To Axwell i Bon jeszcze w propozycjach z numerem Whatever Turn You On, ale być może już niebawem usłyszymy ich w naszej elicie. rmfmax.pl, tam możecie głosować na tego festiwalowego bangera. A teraz miejsce dziewiąte i bolesny spadek z podium. W sobotę byli jeszcze na trzecim. Milky i David Guetta, Just The Way You Are.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9. Numer 9. And we go.

Tak właśnie myślałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy usłyszymy ich w gronie najlepszych. DJ Gorza, Jason Derulo i Melody z wirlowym Michiko w RMF Max. To nasza poniedziałkowa ósemka w zestawieniu, no a jutro może być jeszcze wyżej. rmfmax.pl, tam decydujecie, kto robi hop, a kto robi bounce. To teraz ponownie zarzucimy coś z propozycji. Ekipa Switch Disco na te wakacje przygotowała dla nas taneczne i bardzo szybko wpadające w ucho Voices. Posłuchajcie.

0: Jest tempo, jest energia i jest też Lumix, austriacki DJ producent ze swoją najnowszą petardą Self Aware. Zeszły tydzień kończył na miejscu 30, a ten zaczyna na 7. Myślę, że niebawem jest spora szansa też na jedynkę listy Hot Bands. A więcej takich bitów będziemy wkręcać z sopranem po 21 w Max Party. Najlepiej zmiksowany wieczór w eterze wystartuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. No to co, zaraz wracamy do odliczania tych najważniejszych hitów. Jeśli chcecie sprawdzić, kto wylądował dziś na miejscu 6, to koniecznie bądźcie blisko RMF Max.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

Kolejny rewelacyjny letniaczek, który na pewno jeszcze w te wakacje sporo namiesza na naszej liście. O, Benz. Coś czuję, że ciężko pod koniec sierpnia będzie wybrać tego najlepszego. Robin Schulz wyprodukował, Barbs zaśpiewała i tak oto powstało Better Times. To nagranie jak na razie jeszcze w propozycjach. Jeśli wpadło wam w ucho, to głosować możecie na rmfmax.pl. A teraz Ariana Grande, która z nowym singlem Hey That I Met You Love Me zaczyna drugi tydzień na naszej liście Hot Bands i otwiera, uwaga, już pierwszą piątkę.

niektórzy mogą mnie dowierzać, ale tak, w RMF Max brzmi Jennifer Lopez, J-Lo, na bicie od DJ-a Loka. Everything's Fine, tak zatytułowany jest ich wspólny singiel, który, słuchajcie, ukazał się w dwóch odsłonach, w takiej bardziej kameralnej wersji AM oraz klubowej PM. Obie równie świetne, ale przed momentem zagrałem wam tą bardziej imprezową, z pozdrowieniami dla tych, co w poniedziałek nadal tańczą po weekendzie. Wcześniej na miejscu czwartym mieliśmy czesko-polskie duo Mikolas Joseph i Trips w numerze Hard to be Humble, a teraz czas na najlepsze trzy nagrania na poniedziałkowej liście Hot Bands Extra. Na najniższym stopniu podium dziś Dawid Podsiadło. Na błysk!

Dwa lata temu w wakacje ten numer podbijał listy przebojów na całym świecie i mocno trendował w socialach, a w to lato powraca w specjalnym remiksie. Girls, The Kid LAROI i Kelani bardzo chcą się dostać do naszego głównego zestawienia listy Hot Bands i czekają na wasze wsparcie pod rmfmax.pl. No to już wiemy, że w najlepsze dziesiątce w poniedziałek 6 lipca na trzecim Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk. Dwójka to Zokaria od Andy'ego Dusta i Harrisa, a na miejsce pierwsze, uwaga, uwaga, wskakuje dziś holenderski duet Another ze swoim Talk To You. One. One. One. One. One.

0: Brawo, brawo, House Music dzisiaj rządzi na liście Hot Bands Extra, Another 50 Fall Ultra, Talk to You, to nasza poniedziałkowa jedynka. Teraz w RMF Max sprawdzimy, gdzie w tym tygodniu będzie się działo Tour de Club, a potem odpalamy zmiksowane Max Party. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Poniedziałek, 6 dzień lipca. To jest Tour de Club RMF Max Krosno. No to co, jak poniedziałek, no to sprawdzamy, co tam ciekawego na wielkich ekranach. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek głośna, w przenośni i dosłownie premiera dla najmłodszych i nie tylko, dla całych rodzin również. Nowe Minionki wchodzą do kin, więc już wiadomo, na co można zabrać dzieciaki, co w wakacje lubią się trochę ponudzić. Premierowo w tym tygodniu również zobaczymy komediodramat. O, taki idealny opis poniedziałku u wielu Polaków. Komediodramat Zaproszenie. Mamy też oczywiście głośną piątą część filmu Toy Story. I mamy też horror i science fiction w jednym, Backrooms bez wyjścia. Bardzo wysokie oceny tego filmu. Chyba warto się pokusić, kto lubi się bać. A propos bania się, straszny film, mówi wam to coś. Bracia Wayans, Anna Faris i Regina Hall ponownie łączą siły i powracają, żeby skancelować cancel culture w nowym, strasznym filmie.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Rozpoczyna się kolejny emocjonujący mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Na murawie dwie reprezentacje z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania i Portugalia. Na Mistrzostwach Świata obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio w 2018 roku w fazie grupowej. Wtedy padł remis 3-3, a hat-tricka dla Portugalii strzelił Cristiano Ronaldo. Z każdym meczem tego turnieju jesteśmy coraz lepsi. Wiemy, że na takim turnieju nie możesz każdego meczu zagrać świetnie. To niełatwe dla każdego. Natomiast moim zdaniem drużyna jest zrelaksowana i przygotowana. Zapewnia Ronaldo. Zaczynają, a od 2 w nocy na Mundialu mecze współgospodarzy Amerykanów z Belgią. Polska reprezentacja koszykarska wygrała w Krakowie z Holandią ostatni mecz pierwszej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni byli lepsi we wszystkich 6 spotkaniach. Dziś pokonali rywali 92-84.

Ed Sheeran i Martin Garrix ze swoim Repeated rozpędzają kolejne wakacyjne Max Party w RMF Max. Piotrek Świderski cały czas przed Mike'iem plus DJ Sopran za dekami pojawił się. Po 21:00 witamy już w duecie i polecamy się z najlepiej zmiksowanym wieczorem w eterze. Masa rewelacyjnych imprezowych bitów przed nami, więc róbcie głośniej i mimo, że jest poniedziałek, tańczcie z nami aż do północy. Nasz kolejny imprezowy set otworzy nowość od norweskiego trio Bounce'a. Panowie, jak reszta swoich rodaków, pewnie jeszcze świętują awans do ćwierćfinału w Mistrzostw Świata po wygranej z Brazylią 2-1. Posłuchajcie ich I Wanna. To nasza nowość, Maxie.

0: Takich klimatów przy poniedziałku w RMF Max również zabraknąć nie może. Forget You to berliński duet braci Fastboy i Topic zamykają na nasz kolejny set w Max Party. No to za moment miksujemy dalej z Sopranem. Podejrzewałem, że już na odtwarzaczach czeka m.in. Movin' to the Sun od Jugela i Loco Loco od Gordo. Dwa maksymalne bangery zmiksowane ze sobą. Obiecujemy, że zabrzmi to naprawdę doskonale. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

Ty masz, czyli singiel prosto z najnowszego krążka Gipsa pod tytułem Nurt w RMF Max. Na ficie razem z nim tutaj Kukon i Jonathan, który odpowiadał za beat. A już za trochę ponad miesiąc, dokładnie 15 sierpnia, Gipsa będzie okazja zobaczyć i usłyszeć na żywo na scenie Strefy 57 w Przytkowicach koło Krakowa. W ostatnią sobotę byli tam m.in. Chivas i White. Jeśli chcecie zobaczyć relacje z tego festiwalu, to wbijajcie na naszego Instagrama. To teraz zajrzy do nas muzycznie ekipa w składzie Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i Dido, a później zagramy wam sopranem klasyczek od A.

kochacie śpiewać i rozkminiacie, jak przebić się do większego grona odbiorców, to bierzcie przykład z tego gościa. Zaczynał od wrzucania coverów znanych numerów na TikToka, a obecnie to jeden z najpopularniejszych amerykańskich wokalistów młodego pokolenia. Somber i jego 12-12 kończy kolejnego seta w poniedziałkowym Max Party. A teraz zagramy wam kawałek od Davida Getty, który w to lato jest niezwykle aktywny i co chwilę ze swojej muzycznej szuflady wypuszcza nowego hita. No ale oczywiście nie narzekamy tutaj w kolaboracji z Bibi Rexą. Sad Girls teraz w RMF Max.

0: To zdecydowanie jeden z najbardziej zaskakujących duetów tego roku. Roxy i White 2115 w numerze Chciałam Ciebie Więcej na antenie RMF Max. Dzisiaj co prawda poza najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands, ale być może jutro po 20:00 dzięki waszym głosom na rmfmax.pl wrócą do tego zacnego grona. A my zaraz wracamy do miksowania w Max Party. Teraz posłuchajcie najciekawszych opcji na wyrwanie się z chaty w tym tygodniu w Tour de Clubie.
1: Najgrubsze imprezy, najfajniejsze parkiety, to co bawi was najbardziej, czyli muzyka, i o niej będziemy opowiadać w RMF Max, a dokładnie w Tour de Clubie i o miejscach, gdzie ta muzyka jest grana i rzeczywiście przy niej jest doskonale bawione. No na przykład Rapstacja bardzo mocno zaskakuje, także w tym roku zaskakuje. Festiwal Rapstacja w Sławie od 8 lipca do 11. 8, 9, 10 i 11 lipca. 10. jubileuszowa edycja tego wydarzenia, no i mnóstwo tutaj będzie raperów. White 2115, Paluch, Problem, Chivas, Kaz Bałagany, Malik Montana, Avi, Japson, Young, Multi, Old School Stage, Molesta, Evenement, Grupson, Sokół, Małpa, TD Paktofonika i wielu, wielu innych. No i będzie jeszcze Tiger Stage, Kacperczyk, Ruch Babicze, Słoń i Gruby Bielecki. No i tutaj w tym roku na tym wykonie i na Rapstacji pojawi się bardzo wyjątkowo niejaki Busta Rhymes jako gość specjalny. To będzie bardzo wyjątkowe wydarzenie dla miłośników hip-hopu od czwartku 9 lipca właśnie odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie. Dzieje się.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max.
13: Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

to jest właśnie Max Party. Tutaj mieszamy maksymalnie Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora na drum and bassowym bicie. Witam po 22 w RMF Max. My również witamy ponownie. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. Do północy miksujemy dla was same hiciory. No i co? Lecimy dalej. Kolejny set rozpocznie DJ Fisher ze swoim świeżutkim Młode Life, a później m.in. Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj.

Gdybym miał zrobić swoje top 10 największych klasyków muzyki house, to ten numer na pewno byłby w pierwszej trójce. Bob Sinclair i jego Words Hold On przed momentem w RMF Max. No to co, ślemy w świat muzyczne buziaki po ten jeszcze trwający Światowy Dzień Pocałunku. Wiedzieliście, że mężczyźni, którzy regularnie otrzymują poranny pocałunek od swojej partnerki, żyją średnio o 5 lat dłużej niż ci, którzy go nie dostają? No to, drogie panie, zadbajcie o swoich panów, a my z Sopranem zadbamy o romantyczny klimat. Chyba Blinding Lights od The Weeknd będzie odpowiednie.

U nas identycznie jak na tym wiralowym memie, który jakiś czas temu latał po Instagramie i TikToku. Wystarczy tylko zamknąć oczy, żeby poczuć się jak na naprawdę solidnej imprezie. Tylko może niech ci, co teraz za kółkiem, niech tego nie próbują. Juste, Jaxa i Jon z odświeżeniem legendarnego hitchera DJ-a Kato. Turn the lights off. Tutaj cały czas RMF Max i poniedziałkowy Max Party. Piotrek Świderski i DJ Sopran. W takim składzie jesteśmy z wami do północy. A teraz słuchajcie, bardzo wakacyjna nówka sztuka od rumuńskiej wokalistki, którą doskonale znacie. Ina Morenito wjeżdża na salony.

nagranie ma już dobrych parę lat, to za każdym razem, gdy je słyszę, po prostu mam ciary na całym ciele. Don't You Worry Child, Swedish House Mafia i John Martin przed momentem w RMF Max. A tymczasem, słuchajcie, mam dla was zaproszenie na kolejny event z cyklu Lato na Maxa. W weekend 17 i 18 lipca będziemy tym razem w Gogolinie, województwo opolskie. Razem z nami na scenie m.in. Trzech Króli, czyli Bartek Kubicki, Przemek Pro i Kury. Będzie również Oskar Cyms, Grzesiek Chyży i Fausti. Taka fajna ekipa, więc jak macie blisko do Gogolina, jesteście z okolic, to koniecznie wpadnijcie. Szczegóły całej trasy i jej kolejne przystanki znajdziecie jak coś na rmfmax.pl.

0: No to ekipa Wiktorów, którzy świetnie śpiewają i mają przynajmniej jednego wielkiego radiowego hita na koncie, się powiększyła. Do Wiktora Dyduły w te wakacje dołączył Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku w dzisiejszym notowaniu listy Hot Bands było na miejscu 6, a jutro może być jeszcze wyżej. Z zaproszeniem na godzinę 20 sprawdzimy to na pewno. Pamiętajcie, że głosować na swoich muzycznych ulubieńców możecie na rmfmax.pl. W kolejnym secie będzie ich całkiem sporo, bo zmiksujemy dzisiejszą jedynkę Talk to You od duetu Enator z afrohausowym beatem od Shimzy Fire Fire. Zostańcie z RMF Max, bo naprawdę warto.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: I po reklamie.

dedykacją dla wszystkich smakoszy życia, stan od gipsa, tak, w poniedziałek po 23 w RMF Max witamy się ponownie w niezmienionym składzie. Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Sopran za dekami. Jeszcze młoda godzina, więc kto może, niech tupie nóżką razem z nami. To jest cały czas Max Party. Dla tych wytrwałych teraz mamy turbo nowość od gościa, który dzisiaj właśnie rozpoczął swój imprezowy sezon na Ibizie. Sony Fodera i Let Me Be In Your Arms. Polecamy wam to nagranie. Dajcie głośniej, bo naprawdę jest mega kocur.

normalnie, aż się łezka wokół może zakręcić. To już ponad 20 lat, od kiedy Cry For You ujrzało światło dzienne. Muzyczną perełką od September kończymy ten set, a kolejny zaczniemy sobie tegorocznym hymnem męskiego grania. Nareszcie. Najbliższy przystanek tej kultowej trasy już w ten weekend w Poznaniu.

0: to już jest w końcu oficjalnie żoną. W minioną sobotę Taylor Swift wyszła za Travisa Kelce. Impreza, słuchajcie, odbyła się w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a na liście gości było podobno ponad 1000 osób. Wszyscy bez telefonów. Nie wiem, jak oni tam wytrzymali. Więcej szczegółów nie znamy, bo nas nie zaprosili, ale... co tam? Przynajmniej nie musieliśmy się soprany martwić, ile dać im do koperty. No ale oczywiście świeżo upieczonym nowożeńcom życzymy dużo, dużo miłości. A muzycznie teraz w RMF Max Fukaj i Liwka o uczuciach. Właśnie, chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ale to jest rewelacyjne odświeżenie. Ekipa Dub Dogs, Fizo i Zark dali drugie życie hitowi grupy New Order sprzed ponad 40 lat. Kiedyś nazywało się to Blue Monday, a dzisiaj How Does It Feel? Gramy to w RMF Max oczywiście. A wiecie, że z tym niebieskim poniedziałkiem to totalna ściema? Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, który wypada w trzeci poniedziałek nowego roku zawsze, powstał po to, żeby nakręcić po prostu sprzedaż wycieczek biurom podróży. No to jak sami słyszycie, w RMF Max nie tylko gramy hity, ale również obalamy mity. Choć na tym pierwszym znamy się zdecydowanie lepiej. Teraz norweskie trio Bounce'a i ich przyciągające do głośnika Magnetic.

Szczadło pozamiatał na błysk na finał poniedziałkowego w dalszym ciągu wakacyjnego Max Party w RMF Max. Jutro po 21 słyszymy się również w tym samym składzie. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. A od 20 jeszcze tradycyjnie odliczymy sobie najważniejsze hity na liście Hot Bands Extra. Wielkie dzięki za dzisiaj, za ostatnie 4 godziny i do usłyszenia. Dobrej nocy, trzymajcie się, na razie, cześć.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,